Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Antyradio na

0: still won't hear.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: Rośnie agresja Kremla. Donald Tusk ostrzega przed najbliższym okresem. Irak świętuje, USA dziś opuszczają ostatnie bazy. W tej prawdzie będzie też czas. I nie mówię tu tylko o aktualnej godzinie.
4: Prawda Antiradia.
3: A minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby nie wydarzyło się nic złego po polskiej stronie granicy. Tak mówi Donald Tusk o ostatnich intensywnych działaniach Rosji na terenie Ukrainy, w tym blisko naszych przejść granicznych. Premier znów zaznacza, że najbliższe tygodnie, nawet miesiące będą wymagające. Postawa Kremla jest coraz bardziej agresywna. Przedwczoraj jeden z rosyjskich dronów odrzutowych spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku.
4: Prawda Antyradia.
3: Koniec epoki. Wojska USA do dziś mają opuścić ostatnie bazy w Iraku. To miejsca, w których amerykańscy żołnierze są od ponad 20 lat. Przyjechali obalić Saddama Husajna. Potem USA ustanowiły rząd zdominowany przez szyitów i latami walczyły z rebeliantami. Ich wyjazd przez Iran i jego sojuszników jest uznawany za wielkie zwycięstwo. Taki krok może zwiększyć dzisiejsze możliwości operacyjne Teheranu albo umożliwić powrót państwa islamskiego.
4: Prawda Antyradia.
3: Prawie 3,5 miliona złotych na samoloty, z których nie skorzystał. Tyle w przeliczeniu wydał węgierski minister spraw zagranicznych za czasów Orbana. Prywatna maszyna była rezerwowana, ale szef resortu leciał na przykład samolotem węgierskich sił zbrojnych.
4: Prawda Antyradia.
3: Ty i ja jeszcze poczekamy, ale ruszyły testy. Pociągi metra jeżdżą po nowym odcinku podziemnej kolejki na warszawskim Bemowie. Dokładnie trwają ostatnie prace, mówi Bartosz Sawicki z Gulermak, firmy wykonującej roboty.
5: My swoją robotę kończymy najpóźniej 9 listopada i oczywiście skończymy ją w czasie, być może nawet parę dni przed terminem. Będziemy współpracowali oczywiście z nadzorem budowlanym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Na co musimy zwrócić uwagę? Te odbiory na STP Mory już się zaczęły. Odbieramy 30 hektarów i ponad 20 hal, nie tylko 3 stacje pasażerskie.
3: Pasażerowie mają skorzystać z nowego odcinka po nowym roku.
4: Prawda Antyradia.
3: Jak działa czas i czy płynie? Takie pytania padną w Zielonej Górze. Planetarium Wenus szykuje nowy pokaz Time, mówi kierownik Dariusz Madaj.
6: Te wszystkie zagadnienia, gdzie czas odgrywa główną rolę, mogą trochę gmatwać nam w głowach, natomiast cały pokaz jest utrzymany w duchu takim popularno-naukowym. Nie ma tam skomplikowanych równań, natomiast fakt faktem, że też no, trzeba nad kilkoma rzeczami się zastanowić. To, co oglądamy, ma nam przede wszystkim wyjaśnić fakt, że pojęcie czasu, czy też jakby jego odczuwanie wcale nie jest tak, jak nam się wydaje.
3: Premiera pojutrze. Jest prawie 6:03. To była Prawda Antyradia. Już nie 24, a 23 stopnie. To zapowiadane na dziś maksimum. Tak ma być w Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Opolu i w Krakowie. 22 stopnie w Warszawie, Łodzi czy w Poznaniu. 20 w Olsztynie i w Koszalinie. Najmniej 19 stopni w Trójmieście. Nigdzie nie będzie padać, choć może być nieco więcej chmur niż wczoraj.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam.
2: Święto bluesa w Katowicach 3 października odbędzie się Rawa Blues Festival. O 44. edycji opowiedzą organizatorzy Irek i Agata Dudek.
3: Rawa Blues Festival 3 października w katowickim Nosprze.
2: I to jest właśnie tegoroczna nowość, że impreza przenosi się ze Spodka do Nospru. Dlaczego taka zmiana?
3: W całości, dlatego że chcę podkreślić teraz wirtuozerię gości zaproszonych, a naprawdę zaprosiłem niesamowitych ludzi, chociażby DK Harrell czy Nick West, którzy pokażą, że bluesa można grać bardzo wirtuozeryjnie wręcz, a ta sala pomaga to odebrać wszystko, bo w Spodku wiadomo, jest trochę hałasu, troszeczkę ta sala nie spełnia tych wymogów co NOSP, także będzie bardzo uroczyście. Proponuję, żeby ludzie się też fajnie ubrali, jak bluesmeni kiedyś chodzili nawet w garniturach, żeby było tak odświętnie.
2: A propos odświętnie, kto zagra odświętnie na tej scenie NOSP?
3: Zaczynamy od dużej sceny koncertowej, która zacznie się od godziny 18:00. Zagra Martin Harley. To jest wirtuoz gitary rezonansowej. Niesamowity człowiek. No w ogóle też śpiewa oczywiście, ale przede wszystkim gitarzysta. Potem ja zagram Irek Dudek Big Band i Shaking Dudy. W środku będą przeboje Shaking Dudy. A dlatego to gram, bo jest 40 lat, kiedy nagraliśmy tą płytę Irek Dudek Number One z własnym prywatnym Big Bandem, podkreślam. To była komuna i nikogo nie było stać na coś takiego. Graliśmy największe sale wtedy w takim zestawie. Ja chcę to powtórzyć po 40 latach. No ale najważniejsze są gwiazdy te ze Stanów, które przylatują, więc dla mnie jest niesamowitym odkryciem DK Harrell. To jest człowiek, który powiedzmy znalazł już dźwięki na gryfie, nie lata po gryfie, ale gra fenomenalnie dobrym dźwiękiem, dobrym wibratem i wspaniale śpiewa. A Nick West zaproponuje coś po raz pierwszy. Będziemy mieli funka, czyli coś do ruchu, do tańczenia. Może ludzie nawet wstaną, zaczną się bujać, bo będzie bardzo dużo takiej energii rock'n'rollowej, ale nigdy nie było jeszcze po raz pierwszy, będzie punk. Także to jest bardzo istotna rzecz. Natomiast zaczynamy już od godziny 15:00 w sali kameralnej. Tam grają laureaci wybrani przez jury, takie dostojne, Chojnacki, ja, Gloger, Jakubowski. Wybraliśmy naprawdę tych ludzi, którzy tam pasują do tej sali kameralnej, grający bardziej akustycznie. Natomiast jeszcze będą dwa punkty, gdzie będzie się muzyka też działa. Powyżej sali kameralnej będzie taki niby jam. To będzie w wykonaniu takich śląskich, znanych bluesmenów, czyli Kapołka Trio, Tomek Pala, Maciek Radziejewski przyjedzie specjalnie z Nowego Jorku, żeby pograć, i Hryniewicz, który dla mnie był najlepszym zawsze wokalistą na Śląsku. Natomiast ludzi, którzy przyjdą na tą główną imprezę na 18:00, będzie witał już od 17:00 Makaron Trio, także będziemy mieli dużo. No ale jeszcze może moja córka powie, co będzie jeszcze oprócz tego.
4: Różne rzeczy się będą, wiadomo, działy, ponieważ jest to, o ile się nie mylę, pierwszy festiwal muzyki rozrywkowej oczywiście, w pełni organizowany w Nosprze, czyli to nie będzie koncert typu przyjdź, posłuchaj, wyjdź, takich jak jest po prostu setki w tym obiekcie, tylko no faktycznie będzie można przyjść, będzie można pochodzić w holu się będą różne rzeczy działy, będzie muzyka, będą wyświetlane takie najbardziej kultowe koncerty z poprzednich edycji, będzie wystawa poświęcona różnym podgatunkom bluesa, która była w zeszłym roku też w Spodku, była bardzo dobrze odebrana, ale w tym roku zrobiliśmy ją większą o kilka pozycji, także zapraszamy, na pewno będzie co robić.
2: Czy będzie coś romantycznego z racji tego, że jest to 44. rocznica?
3: Romantycznie może będzie tak, może zdradzę tajemnicę, zaśpiewam Everything Must Change i może bez mikrofonu, wykorzystując tą salę.
2: Tak, bo ta sala daje takie możliwości, tak. Właśnie dzięki tej akustyce wszyscy będą słyszeć wszystko.
3: Tak, tak.
4: Ja się w romantyzm nie mieszam, romantyczna nie jestem, także.
2: Czy ten romans z Nosprem planujecie kontynuować?
3: To będzie takim papierkiem lakmusowym ten koncert. Nie chcę mówić, jak będzie w przyszłości. Musimy znaleźć termin. Jeżeli znajdą odpowiedni termin, to będziemy kontynuować, a jeżeli nie, to może powrócę na 45. do Spodka, ale o tym zadecyduję dopiero po rawie tej, bo muszę się nad tym bardzo zastanowić, bo to wtedy zależy, jakich wykonawców się zaprasza, jaki jest obraz tego festiwalu, także no ale na pewno te dwa punkty są cały czas w mojej pamięci, żeby nie zapomnieć o nich.
2: Po sąsiedzku na szczęście, także tak. Nie trzeba będzie daleko chodzić.
3: Ważną rzeczą jest, dla ludzi, którzy mają bilet, posiadaczy biletu jest parking, zaraz koło Nospru ten parking.
4: W strefie kultury.
3: W strefie kultury, wyłącznie dla posiadaczy biletów na Rawę Blues, darmowy parking.
2: To ważna rzecz, bo myślę, że ludzie przyjadą nie tylko z Katowic, ale i z całego Śląska, albo i dalej.
3: Tak, powiedzmy taki szczególik, ale tak, najpierw idą po bilet do kas, prawda? Ale przyjechali autem, więc co mają zrobić teraz? Więc będą ich nazwiska również tam i będą podane ich nazwiska i mogą sobie spokojnie wjechać autem, a potem iść po bilet do kasy.
2: To duże ułatwienie. To jeszcze na koniec, powiedzmy, reasumując, kiedy, od której?
4: Otwieramy bramy około godziny 14. O godzinie 15 w sali kameralnej rozpoczną się koncerty i też zagrają Blues Junkers, Furman i Kapela Kare Konie, Red Hillowski, Pan Wydro, Robert Kordylewski, ale też ważna rzecz jest taka, że w sali kameralnej nie ma miejsc numerowanych, także to będzie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, potem ewentualna jakaś wymiana. Ktoś, kto się nie zmieści, będzie miał co robić bez problemu, muzyka będzie w całym. Na górze, na drugim piętrze, będzie można również coś zjeść, posłuchać, a o godzinie 18 zaczynamy salę koncertową i kończymy około 23.
2: Czyli to będzie piękny dzień z bluesem, tym razem w Nosprze, nie w Spodku. Tak.
3: Tak, i takim bluesem naprawdę bardzo subtelnym, eleganckim bym nazwał.
2: Dla Antyradia Magda Poddańczok.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: Projekt wdrożenia w Warszawie nocnej prohibicji rodził się w bólach, ale obowiązuje już w całym mieście. Po niemal 4 miesiącach przyszedł czas na pierwsze wnioski.
6: W takiej atmosferze przed rokiem Rada Warszawy obradowała na temat programu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Wówczas jedynie w dwóch dzielnicach wprowadzony został pilotażowy projekt nocnej prohibicji. W całym mieście działa on od czerwca. Ratusz zaprezentował raport, według którego efekty są zauważalne. Spadła liczba interwencji związanych z alkoholem, wzrosło zaś bezpieczeństwo. O to, jak oceniają działanie programu, spytaliśmy dziś mieszkańców Warszawy.
7: Super. Mieszkam tam na Stawkach i właśnie przestali u nas w nocy krzyczeć różne brzydkie rzeczy pod oknami.
6: Czyli z perspektywy mieszkańca sukces?
7: Z perspektywy mieszkańca to jest super, to miałoby być zrobione jeszcze parę lat temu.
8: Owszem, popieram. Uważam, że tak powinno być.
6: A uważa pani, że to działa, czy jeszcze tych efektów nie do końca widać?
8: Nie widać, dlatego to jest tak. Jeżeli nie będzie mógł kupić sobie alkoholu w nocy, to wiem z doświadczenia, że powstają tak zwane mety, gdzie pójdzie i kupi.
9: Ja jestem wolnościowcem, uważam, że powinno być wszystko generalnie zawsze otwarte i dostępne w jak najszerszym zakresie, a wszystko jest sprawą ludzi, ich wychowania i dobrych manier lub złych, ewentualnie pilnowania porządku przez do tego służby uprawnione, które też płacimy.
10: Każdy taki, proszę pana, pomysł jest dobry, bo uważam, że picie alkoholu nie jest niczym dobrym, więc tym bardziej w nocy. Jedynie martwi mnie tylko to, że tak jak kiedyś była taka sytuacja, że jak nie można było kupić alkoholu, no, za komuny, to były tak zwane mety. Teraz jest zasadnicze pytanie, czy te mety nie wrócą.
6: Czyli uważa pan, że sam program dobry, ale potrzeba byłaby jeszcze taka dodatkowa kontrola?
10: Dokładnie. Sam program oczywiście. Na pewno jest bezpieczniej, nie ma tylu pijaków, nie zaczepiają tak wieczorem, jak idzie się, prawda? Więc wtedy jest bezpieczniej.
6: Odniesieniem dla skuteczności nocnej prohibicji mogą być dzielnice pilotażowe. W nich najwyraźniej dostrzec można zmiany, jakie zachodziły po wprowadzeniu ograniczonego zakazu i rozszerzeniu go na całą stolicę.
11: Julian Rębelski, rzecznik prasowy dzielnicy Praga Północ. Z tego pilotażu, który został wcześniej u nas wprowadzony, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji straży miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu. Te liczby coś pokazują. Cieszymy się także, że był to pewien przykład dla innych dzielnic, chociażby też z tego powodu, że wiemy o takim zjawisku, które nazywa się turystyką, powiedzmy zakupową czy alkoholową. Oczywiście to nie było nagminne, natomiast no, mamy świadomość, że takie zjawiska występowały.
6: No właśnie, czy w takim razie po tych 4 miesiącach działania ogólnowarszawskiego programu zauważyliście zmiany względem tego okresu, gdy tylko był pilotaż w dwóch dzielnicach?
11: Tak, też to widać w badaniach opinii publicznej, bo rzeczywiście większość osób, które zamieszkują, deklarują zadeklarowało, że odczuło skutki tego ograniczenia, ale ocenia je pozytywnie. Natomiast też jest bardzo ważne to, że sam ten zakaz nie wpłynął jednoznacznie negatywnie na przedsiębiorców, którzy sprzedają. Przedsiębiorcy się dostosowali do tych nowych regulacji. Oczywiście pewnie są gdzieś pojedyncze przypadki, gdzie dochodzi do łamania tego zakazu, natomiast u nas w dzielnicy nie odnotowaliśmy tego i nie doszło do zamknięcia lokali. Po prostu te lokale przestały sprzedawać alkohol w tych wyznaczonych godzinach.
6: Dzielnicą, która od początku walczyła o ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, były Bielany. Zarządowi dzielnicy nie udało się jednak przeforsować dołączenia do pilotażu. Pytamy więc, co przyniosły minione 4 miesiące.
12: Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Jako burmistrz bardzo o to zabiegałem, ponieważ jako dzielnica byliśmy niestety w niechlubnej czołówce dzielnic warszawskich pod względem liczby interwencji straży miejskiej, policji, a tak samo niestety aktów dewastacji pod wpływem alkoholu. I ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego wprowadzenia tego zakazu, bo tych zgłoszeń mam ewidentnie mniej. Mam ewidentnie mniej aktów dewastacji mienia publicznego. Mówimy tutaj o parkach, o ławkach, o placach zabaw. A z drugiej strony nie widzimy absolutnie żadnej zmniejszonej liczby wydawanych koncesji. Na rynku wszystkie te punkty, które są, zostały. Wzrosło zadowolenie mieszkańców i to rozwiązanie, o które bardzo zabiegaliśmy, przynosi efekty, z czego ja naprawdę bardzo się cieszę, bo jak spokojnie się żyje, to wtedy wszystkim nam lepiej żyje jako mieszkańcom Bielan i całej Warszawy.
6: Temat nocnej prohibicji nie jest już sprawą lokalną. Nad regulacjami pracuje Sejm. Póki co nie doszło jednak do porozumienia.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, a mediana wynagrodzeń jest to ponad 2000 zł niższa od średniej krajowej. GUS wziął pod lupę polskie pensje. O szczegółach Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
13: O wynagrodzeniach nie warto mówić wyłącznie przez pryzmat jednej wartości, czyli popularnej średniej krajowej. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że obraz wynagrodzeń w Polsce jest znacznie bardziej zróżnicowany. Według najnowszych danych GUS w marcu 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 9698 zł i 95 groszy. Mediana wynagrodzeń była jednak wyraźnie niższa i wyniosła 7530 zł i 45 groszy. Oznacza to, że połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa nie niższe. Już to pokazuje, że sama średnia nie opisuje w pełni sytuacji płacowej pracowników. O skali zróżnicowania wynagrodzeń mówią także wartości poszczególnych decyli. W marcu 2026 roku pierwszy decyl wynagrodzeń wyniósł 4806 zł. Czyli tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku. A próg wejścia do najwyższej wynagradzanych 10% wynosił 15 424,85 zł. To pokazuje, jak silnie zróżnicowane są płace w gospodarce narodowej. Bardzo ciekawe wnioski przynosi także publikacja GUS Struktura Wynagrodzeń według zawodu. Zawiera ona wyniki badania obejmującego podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób. I pokazuje różnice w poziomie wynagrodzeń między grupami zawodów. Wśród wielkich grup zawodów najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania, wśród specjalistów mediana wyniosła 9466 zł i 17 groszy, a wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze. Oznacza to, że różnica między najwyższą i najniższą medianą przekroczyła 6900 zł. Z badania wynika też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników wyniosło ponad 15 tysięcy złotych, a wśród specjalistów blisko 11 tysięcy złotych. Dane te pokazują, że nie ma jednej typowej pensji. Zawarte w publikacji dane pokazują również, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie są jednakowe w każdej grupie zawodowej. W większości wielkich grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, a największe różnice odnotowano wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń 23,7% oraz robotników przemysłowych i rzemieślników 22,6%. Były jednak również grupy, w których mediana kobiet była wyższa niż mężczyzn. Dotyczyło to m.in. rolników, ogrodników, leśników i rybaków, przewaga wynosiła 6,5%, a także pracowników biurowych, gdzie ta przewaga wynosiła 0,2%. Takie dane, które teraz przedstawiamy, dają znacznie pełniejszy obraz rynku pracy. Pokazują nie tylko poziom wynagrodzeń, ale też ich rozkład oraz zróżnicowanie między innymi ze względu na wykonywany zawód i płeć.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie.

0: powstała baza amerykańskich wojsk w Polsce, temat ciągle żyje i ma się dobrze. Dobrze się mają też stosunki prezydenta z premierem. Z pałacu płynie kolejne nie. Najpierw jednak alert RCB.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30, Grzegorz Kornacki. Alert RCB na początek tej prawdy antyradia. Ostrzeżenie znów dotyczy mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego. Znów bierze się z tego, że Rosja atakuje z powietrza Ukrainę. Polska poderwała myśliwce i obserwuje sytuację nie tylko zza biurek, ale i zza kokpitów pilotów. Lotniska w Rzeszowie i w Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa mówi: oczekuj dalszych komunikatów.
1: Prawda antyradia.
0: Stała baza sił USA w Polsce to temat żywy i rozważany. Potwierdził to Pentagon, stwierdzając, że sprawa jest badana. Takie zdanie pada w dokumencie przesłanym do Kongresu. Jednocześnie Amerykanie potwierdzają, że liczba brygad ich wojsk w Europie spadła z 5 do 3. Ciężar odpowiedzialności zgodnie z zapowiedziami jest przenoszony na nas. Stany Zjednoczone oferują pomoc i pokazywanie, jak sobie z tym poradzić.
1: Prawda antyradia.
0: Nie dla propozycji premiera. Prezydent sprzeciwił się powołaniu pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Zgodnie z przepisami szefa SOP powołuje i odwołuje premier w uzgodnieniu z głową państwa.
1: Prawda antyradia.
0: Posypią się nagrody. Opole szykuje się na 24. Festiwal Filmowy o Polskie Lamy. Wyróżniane będą filmy pełnometrażowe, krótkometrażowe i amatorskie. Widzowie też mają głos i mogą liczyć na serię wydarzeń specjalnych, zapowiada organizatorka Marta Wolna.
2: Kino samochodowe, które będzie na Politechnice Opolskiej ostatniego dnia festiwalowego. Będziemy mieć kolejną współpracę z projektem Spotlight, czyli z Uniwersytetu Opolskiego. Będą pokazane filmy, które dotykają wielojęzyczności wizualnej. Pieśni lasu, będzie to seans z zapachami.
0: Festiwal rusza w piątek i potrwa do 10 października.
1: Prawda antyradia.
0: Książka, kocyk, film i herbatka to są nasze najbardziej, najulubieńsze jesienne aktywności. Kontakty społeczne schodzą na drugi plan, tak mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.
3: Aż 82% z nas ogranicza jesienią wyjścia ze znajomymi, a co drugi Polak spotkania towarzyskie organizuje wyłącznie w czterech ścianach.
0: Co czwarty badany wychodzi na towarzyskie spotkanie, ale do miejsc, w których nie pada na głowę. Stawiamy tutaj na kawiarnie, restauracje albo kina. Na zegarach mamy teraz dokładnie 6:33. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę pełna kultura. Zaraz potem wracam z prognozą pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest zwiastun 4. sezonu Tulsa King. Sylvester Stallone gra nowojorskiego mafioza, który po 25 latach więzienia trafia do Oklahomy. Tam zbudował własne przestępcze imperium. Teraz próbuje je zalegalizować, ale żeby nie było nudno, politycy i nowi wrogowie chcą go zniszczyć. Premiera w Polsce 22 października na Sky Showtime. Reacher dostał 6. sezon, choć 5. wciąż jest kręcony. 4. obejrzało 66 milionów osób w ciągu 28 dni. To jeden z 5 najchętniej oglądanych sezonów w historii platformy Amazona. Apple TV świętuje rekord oglądalności. Po gali Emmy, którą zdominowała Wdowia Zatoka, ten serial oglądano o 280% częściej niż tydzień wcześniej, a jedyną o 200%. Według Apple TV platforma zanotowała najlepszy tydzień w historii.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Słonecznie w południowej części kraju, bezdeszczowo w całej Polsce, do tego do 23 stopni na termometrach. To są prognozy na dziś. Najcieplej będzie w Krakowie, we Wrocławiu, Opolu i w Zielonej Górze. Jeszcze w Szczecinie. 22 stopnie w Warszawie, Łodzi i w Poznaniu, 20 w Olsztynie i w Koszalinie, 19 stopni będzie w Gdańsku.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Anti-Radio. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Anti-Radio. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
19: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Anti-Radio.
20: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
21: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
20: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
21: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
20: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
21: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
0: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim Spodku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
22: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
22: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Wydatki, przychody i zaległości podliczone. Jest projekt przyszłorocznego budżetu. Nie ma zgody TSUE na polskie wątpliwości co do Mercosuru. W tej prawdzie będzie też żelazo, żelazny list i żelazna gorączka.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Budżet klepnięty po raz pierwszy. Rząd przyjął projekt przyszłorocznych finansów Polski. Dochody będą na poziomie blisko 700 miliardów złotych. Niby fajnie, tyle że wydatki dochodzą do 980 miliardów. Szybkie odejmowanie daje ponad 280 miliardów długu. Na obronność wydamy ponad 4,5% PKB. Ochrona zdrowia pochłonie prawie 275 miliardów złotych, o ponad 26 więcej niż w tym roku. Założenie jest takie, że PKB wzrośnie o 3%, a inflacja będzie nieco poniżej tego poziomu.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie po naszej myśli wyrok TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z Mercosur. Polska nie wykazała przekonująco, że umowa może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę.
2: Niezależnie od decyzji TSUE, ja jestem przekonany, tak jak dzieje się to w ciągu ostatnich miesięcy, żywność z Mercosuru nie zaleje polskiego rynku.
0: Uspokaja jednak minister Miłosz Motyka. Wniosek był częścią skargi złożonej przez polski rząd.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozbita siatka powiązana z Państwem Islamskim. Policja w Macedonii Północnej zatrzymała 5 osób, w tym lider grupy. Udało się zabezpieczyć kilka sztuk broni palnej. Jeden ze schwytanych indoktrynował młodych, żeby służyli celom ISIS.
1: Prawda Antyradia.
0: Żelazne listy dla Marcina Romanowskiego. Ten temat będzie dziś na tapecie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Były wiceminister sprawiedliwości oczekuje na taki dokument, a pismo w tej sprawie miał wysłać z Tyraspola, czyli skontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.
1: Prawda Antyradia.
0: Gorączka żelaza, czyli początki Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. Taki spektakl trafia na deski Teatru Zagłębia, który zamienił jednak hutników na kowbojów w kapeluszach.
3: Hutnicy mieli takie właśnie kapelusze. Gdzieś tam ta inspiracja, myślę, że twórców, to było zaczerpnięte od tego.
4: Tutaj też trochę przyspoileruję teraz, ale to rzeczywiście dla ludzi, którzy z całej Polski zjeżdżali tutaj, to było rodzaj Eldorado. Chociażby moja postać nie zarabiała tak w innym miejscu.
5: Trzy razy więcej
4: zarabiam tutaj, więc jakbyśmy po prostu kopali i dokopali się do tego złota i tak, Eldorado.
5: Jest wszystko. Jest alkohol, są kobiety. Chociaż ja stronię w tym spektaklu, to znaczy nie piję, jestem niepijący.
6: To na początek sobie ustawimy kilka zasad. Nie toleruję krzyków, głośnej muzyki i alkoholu.
0: Mówili aktorzy Michał Bałaga i Aleksander Blitek. Premiera pojutrze. Od 19 do 23 stopni dziś na termometrach. Słonecznie, w południowej części kraju chmury mogą pojawiać się wreszcie Polski. Wieczorem będzie od 16 do 20 stopni. Sytuacja z zachmurzeniami ma być identyczna jak w ciągu całego dnia. Sam zachód tak od 18.14.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Antyradio.
1: No i wyobraźcie sobie, że on mówi tak: ja tu nawet z przyjemnością i entuzjazmem, Michałem, podtrzymy na naszego wydawcę Radzia. Wiesz, czy wystosnata, powiem ci jako starszy kolega, tak. Wydawcy mają to do siebie, że łżą jak burysuk.
2: A ja jednak uwierzyłam. Tak czy siak, w dobrych, doborowych wręcz nastrojach witamy was dzisiaj w składzie. Michał Figurski, Sandra Hajduk-Popińska i Hi-Fi właśnie startuje, a będziemy dzisiaj dla was mieli m.in. bilety na Nocnego Kochanka.
1: Czekaj, żeby nie było, nasz wydawca to Radzie Skorowski się ma radził. Dzisiaj się przekonamy, jak bardzo kłamiesz. Ewentualnie postaramy się doprowadzić do tego, że będziesz tu z mniejszym entuzjazmem przyjeżdżał.
2: Albo zagrazenka po prostu.
1: No, a wy oczywiście z gigantycznym entuzjazmem włączacie, jak koleżanka powiedziała, waszą nową ulubioną audycję w Antyradiu, Hi-Fi, Hajduk Figurski. No i powiem tak, bilety na Nocnego Kochanka będą. Pan Bóg i Bogoda będzie.
2: Tak jest.
1: Tom Cruise dzisiaj będzie. Gruby Miś dzisiaj będzie. O czym jeszcze zapomniałem? Na pewno o bardzo wielu rzeczach w tym wieku.
2: No, torba antyradia taka fajna. Tak. Powiedziałeś, że sam byś chciał taką mieć.
1: Torbo plecak, moja droga.
2: No.
1: To jest kolejne wcielenie nagle w antyradiu po plecaku kubku.
2: To i więcej bardzo ciekawych odsłon naszej audycji dzisiaj się pojawi do godziny 10. A wy z nami bądźcie. Jeśli macie jakieś zażalenia, też możecie pisać hi-fi@antyradio.pl.
1: Mogący już puka do nas z nieboskłonu, że bo godę ma i ta za chwilę.

0: w Antyradiu.
1: Bóg nie ma początku. Stwórca się sam nie wymyślił. Chociaż John Locke powiedział kiedyś, że gdyby Boga nie było, to trzeba by go było wymyślić i nie zrobił to człowiek.
2: A co ty taki natchniony o poranku?
1: A ja taki jakiś nastrój mam filozoficzny, bardzo przepraszam. No przecież bo mówiłem, że szczęśliwi jadąc tutaj. Jeżeli chodzi o pogodę, proszę państwa, to z pewnością wymyślił ją sam Pan Bóg. I był na tyle łaskawy, że codziennie o poranku zagląda do Hi-Fi.
2: I to za darmo.
1: No to co? Panie Boże, jaka pogoda dziś?
3: I rzekłem, niechaj rozstąpią się gęste chmury nad głowami waszymi. I tak się stanie. Nad ziemią roztoczę sklepienie pełne słońca blasku, które stworzyłem i miłe dla serc waszych 20 stopni, lecz przygotujcie szaty swe zarówno na spiekotę za dnia, jak i na potok wód z nieba i wiatry z wieczora. Bo tak chcę.
2: Nic tylko pakować się na arkę.
1: Jeszcze do tego trzeba dążyć w życiu, żeby na wszystko wydać, bo tak chcę. Bo tak chcę.
2: A my wam gramy najlepszego roka na świecie, bo tak chcemy.
1: Tak jest.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Muzyka i głos.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy Roka w Antyradiu.

0: παρέας The Rock of Am The Radio. Am The Radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Ograniczenie wolności dla nastolatka, który planował zamach w szkole. Brexit nie okazał się rozwiązaniem wszystkich problemów. Wielka Brytania jeszcze to przemyśli. W tej prawdzie będą też skarby z podziemi w Warszawie.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Ograniczenie wolności dla 13-latka, który planował zamach w swojej szkole. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu chłopaka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Nastolatek podczas przesłuchania z udziałem ojca przyznał się do planowania ataku. Jego ofiarami miały być przypadkowe osoby. W plecaku miał bagnet, a w mieszkaniu tasak. Zatrzymany w Wąbrzeźnie nie zaprzeczył żadnym informacjom, także tym o uśmiercaniu kotów w czasie wakacji.
0: Prawda Antyradia.
1: Wypadek autokaru z dziećmi niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Pojazd z ponad 30 osobami na pokładzie zderzył się z ciężarówką.
2: Na ten moment wiemy, że kierowca i opiekunka dzieci trafili do szpitala, natomiast żadno z dzieci nie wymaga hospitalizacji.
1: Mówiła Katarzyna Zych z grodziskiej policji. Przyczyną wypadku prawdopodobnie było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę ciężarówki.
0: Prawda Antyradia.
1: Wysłannik Putina w Waszyngtonie, Kirill Dmitriew, miał rozmawiać o zakończeniu wojny z Ukrainą. Według agencji Reutera spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.
0: Prawda Antyradia.
1: Więcej szkód niż korzyści przyniósł Brexit. To oficjalne oświadczenie brytyjskiego premiera, który zapowiedział, że chce nieco zmienić kurs. Wielka Brytania może nie będzie wstępowała do Unii Europejskiej, ale chce zacieśniać relacje z nią. To deklaracja, której bał się poprzedni premier. Keir Starmer i jego otoczenie obawiali się oskarżeń o lekceważenie woli obywateli. Tych, którzy 10 lat temu byli za wyjściem ze wspólnoty, a dopiero potem googlowali, co to jest ta Unia Europejska. Burnham nie chce jednak przekraczać czerwonych linii. Londyn nie wróci do Unii Celnej i nie stanie się częścią jednolitego rynku.
0: Prawda Antyradia.
1: Olbrzymie lampy sufitowe, czy raczej ich części, do tego metalowe ozdoby, figurka jeźdźca na koniu i ceramika to najnowsze znaleziska z placu Młynarskiego w Warszawie. Drogowcy natrafili tam na pozostałości po starej kamienicy. O odkryciach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Odkryto również wyjątkową płaskorzeźbę wykonaną w 1881 roku oraz dekoracyjny wieniec z liści lauru i dębu, który mógł być związany z historią Filharmonii Warszawskiej.
1: Archeolodzy podejrzewają, że przedmioty zostały ukryte w czasie II wojny światowej. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynam od Portugalii, gdzie reprezentacja Polski do lat 20 przegrała z Czechami 0-2. Był to kolejny mecz w ramach Elite League. Po zwycięstwie nad Portugalią 3-1 Polacy musieli przełknąć gorzkiego knedla. Trudno, co robić? Radomiak Radom ma nowego trenera. Został nim John Carver, który w poprzednim sezonie prowadził Lechię Gdańsk. Angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o rok. Alejandro Dawidowicz Fokina pokonał Huberta Hurkacza 2-0 w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polak pozostaje w Chinach i przenosi się do Pekinu, gdzie weźmie udział w turnieju China Open na kortach twardych. Kolejny serwis, 8:30.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Słońce, owszem, w południowej części Polski. Deszcz w prognozach na dzień i na wieczór ani śladu. Będzie za to od 19 do 23 stopni. Noc też bezdeszczowa. Wtedy ma być od 6 stopni w Rzeszowie, przez 9 w Olsztynie, 11 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu. Maksymalnie do 13 w Szczecinie.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, u nas wiadomo, że najlepiej Polacy nie gęsi swój język
2: no
1: mają.
2: Jak?
1: Polacy swój talerz mają, żeby nie było, bo tak, Thor miał swój młot, Superman miał płaszcz, Rybin miał swoją aferę. Proszę Państwa, a De Niro miał mieć swój talerz.
2: Miał mieć, ale jednak nie ma, bo okazuje się, że czas jakiś temu, podczas gdy Robert De Niro pojawił się w Polsce, ja nawet byłam na tym spotkaniu, ale talerza nie dostałam. Robert De Niro zaś dostał. Dostał taki talerz, na którym napisane było jego imię, zresztą nie tylko on.
1: Piękny talerz z Bolesławca,
2: tak,
1: no śliczny.
2: To piękna polska porcelana, z której jesteśmy dumni, ale chyba Robert De Niro sam zbyt dumny nie był, no bo okazało się, że w Kansas City, w jednym ze sklepów z używaną ceramiką, ten talerz wylądował, a nie mógł to być żaden inny talerz, no bo tylko jeden taki powstał.
1: Oddał talerz z Bolesławca,
2: ale jakie
1: przez
2: to jest
1: polskie rączki wykonane, nie docenił, w ogóle wzgardził.
2: Nie zna się.
1: Ale stara, naprawdę, wiesz co, no? Lubiłem do tej pory.
2: Ja
1: i naprawdę poczułem się okropnie, odrzucony. Mhm. I a propos odrzucony, słuchajcie, zacząłem szukać haków na De Niro.
2: Bardzo dobrze.
1: I lista filmów, do których on się nie dostał, w których nie zagrał, jest, słuchajcie, tak imponująca.
2: Na przykład?
1: Ja nie mogłem uwierzyć. Naprawdę postarałem się zrobić dosyć wiarygodny research. Mhm. Słuchajcie, Robert De Niro nie zagrał.
2: Tak.
1: Willy Wonka.
2: No nie no.
1: Robert De Niro miał grać. Robert De Niro nie

0: AFI w Antyradiu.
1: Jak ja żałuję, Michał, że ja się nie urodziłam w czasach, kiedy Mick Jagger był młody i do wzięcia.
2: On jest cały czas młody i do wzięcia, bo ja nie rozumiem w ogóle, czy ty bardziej, że przecież ty miałeś z nim wywiad.
1: To jest mój kolega już właściwie.
2: Chociaż to było chyba online, nie? To nie wiesz, jak pachnie.
1: Nie wiem, jak pachnie, ale też jestem ciekawa, jak pachnie Tom Cruise.
2: No właśnie, bo sukcesem, jak już wiemy, nie pachnie Robert De Niro, natomiast teraz będzie o prawdziwym aktorze przez wielkie A.
1: No to prawda. Doszło do niecodziennej sytuacji i takiej, której... Wiele kobiet zazdrości. Coś nam tutaj wskoczył ten Tom Cruise i bardzo dobrze. Słuchajcie...
2: odłóż ten flet, proszę cię.
1: Zdejmij ręce z fleta. Dobrze, tak czy siak, Tom Cruise pojawił się w jednej z restauracji, mijał kuchnię...
2: Gdzie ta restauracja?
1: Pewnie w Ameryce, jak znam życie. Mijał kuchnię, w kuchni pewna skulona pani pracownica tejże restauracji. Tom się przeraził, pomyślał sobie, Boże, co to się dzieje tej kobiecie? Podchodzi do niej, rozumiesz, głaszczy ją po ramieniu, pyta, czy wszystko okej. Okay. Kobieta się odwraca, mówi, Boże, Tom Cruise.
2: Czyli, bo on myślał, że ona cierpi.
1: Tak.
2: A ona co?
1: A ona po prostu zmywała, czy tam coś w kuchni robiła.
2: Bo ja słyszałem, że ona
1: skrolowała.
2: Telefon.
1: Pewnie szukała Toma Cruise'a w internecie, a tutaj proszę bardzo.
2: Mimo wszystko gest powiedziałbym ludzki, prawda?
1: Bardzo.
2: To chociaż hollywoodzki do tych potrafi boleć całe życie podobno. Wiesz coś o tym? Przepraszam. Słuchajcie, jest 7:50. Za chwileczkę zajmiemy się biletami na Nocnego Kochanka. Bądźcie z nami.

0: Lekkianerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Anti Radio. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Muzyka i głos.

0: Wyrok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
14: Po reklamie.
15: Andy Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: zarzut dla ojca, który pijany spacerował z córką i nieumyślnie zrzucił na nią ogrodzenie. Straże gminne z większą władzą. Oni nie chcą mówić na to rewanż, ale dziś gramy ze Szwecją.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dla ojca małej dziewczynki z Lipna. W Prawdzie Antyradia wracamy do sprawy pięciolatki, która zmarła po tym, jak uderzyło w nią przewracające się ogrodzenie posesji. A przewróciło się, bo pijany Przemysław P. próbował wejść na betonowy płot, żeby zerwać owoce. Jak się potem okazało, miał ponad 3 promile. 38-letni P. przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma dozór policyjny, grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej władzy w ręce gminnych straży. Rząd pracuje nad tym, żeby formacje mogły interweniować m.in. przy wjeździe autem pod prąd, jeździe po chodniku czy przy zanieczyszczaniu dróg. Strażnicy będą mogli też nagrywać przebieg interwencji. Za wzorowe wykonywanie zadań będzie 5 dodatkowych dni urlopu. Projekt może zostać przyjęty przez rząd przed końcem roku.
1: Prawda Antyradia.
0: 45 lat i to już zaczynają się schody. Pracownicy z pokolenia X coraz częściej doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek. W ciągu ostatnich 3 lat to spotkało 1/3 z tych osób.
2: N-Puls wspólnie z SGH przepytali 13 tysięcy pracowników między 45 a 59 rokiem życia. I wyszło, że wbrew obiegowej opinii ogarniają technologię i są zaangażowani w pracę. I zdecydowanie nie wszyscy odliczają do emerytury, mówi Magda Pietkiewicz z N-Puls.
3: Połowa badanych jest gotowa pracować dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego.
2: A tymczasem 30% badanych zostało pominiętych przy awansie, mimo tego, że mieli odpowiednie kompetencje. A to do zostania dłużej w pracy raczej zniechęca. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi natomiast spróbują poprawić wynik seniorów. Polscy piłkarze U21 podejmują w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji młodzieżowych Mistrzostw Europy.
4: Każda z reprezentacji chce wygrywać. A sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności. I oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sodzić z boiska jako zwycięzcy.
0: Mówił trener Jerzy Brzęczek. Start o 18:00.
1: Prawda Antyradia.
0: Miało być miło, ale co hiszpańskie, to z francuskim chyba nie najlepiej się miesza. W pierwszym dniu wizyty Emmanuela Macrona w Madrycie hiszpański senat nie zgodził się na ratyfikację traktatu o przyjaźni i współpracy. Oba kraje podpisały ten dokument już 3 lata temu. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Znów więcej słońca w całej Polsce. Jutro termometry będą pokazywały, tak jak i dziś, do 23 stopni, a najcieplej ma być w Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 21 w Krakowie, Poznaniu i w Koszalinie, 20 w Warszawie, 19 w Olsztynie i w Gdańsku. Dziś nieco więcej chmur i od 19 do 23 stopni.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: człowiek, jak słyszy song Hucho, to już tak gały od razu pobrał, to znaczy się FIFA. Nie patrz tak na mnie, nie o to chodziło zupełnie.
1: Będziemy dla was zaraz mieli torbo plecak nawet.
0: I se pogramy, bądźcie z nami.

0: w Antyradiu.
1: Pan Chad Kroeger i spółka, czyli Nickelback, Leave Me Behind za nami. Za chwilę będziemy grali m.in. Billiego Idola, ale obiecaliśmy, panie Figurski, coś,
2: to
1: prawda?
2: Tak. Zadzwonił Krzysiek Sokołowski, no, z nocnego kochanka, i mówi: ty, podobno bilety rozdajecie. Weź poczekaj jeszcze chwilę, momencik, daj sobie dobrze radio ustawię, bo teraz mam zły zasięg, to ja sobie posłucham. Więc bilety na nocnego kochanka za momencik. Pozdrawiamy cię, Krzychu.
1: Chwilę jeszcze poczekajcie, ale to nie jest, no, tak, właśnie, że zostawiamy was z niczym. Nie. Bo mówiliśmy dziś rano, że torbo plecak mamy do oddania w wasze ręce i nasi słuchacze od razu zareagowali, że jak torbo plecak, to i kuflo, co to tam było?
2: To kuflo butelka.
1: Kuflo butelka, no to tego nie mamy.
2: Naprawdę. Ale tak, ja mówię do Sandry: ty, a jakie ty znasz zestawienie? Mhm. A ona mówi: ty, no spodnio, co to jest?
1: Spódnico, spodnie, stary, nie nosiłeś nigdy.
2: No proszę cię, później mówiłeś o lokówce.
1: Suszarko, lokówka.
2: Suszarce.
1: Meblo, ścianka.
2: Ja się zastanawiam, co ja bym podał do od razu pieluchomajtki. Nie przychodzą do takowej.
1: Figur, kochamy cię. Ale jeżeli wy macie ciekawe pomysły na nietypowe zestawienia, takie pobawmy się językiem, to piszcie na hi@antyradio.pl.
2: I od razu wam tak powiem, wiecie, to tak, tak od kuchni, no, że tak cię, Sandra, już ten któryś dzień poznałem, zdecydowanie jesteś dla mnie gwiazdożulem.
1: Gwiazdożul, albo żulogwiazda, to tak ładniej brzmi. Ciekawe za to Jakub Żulczyk. Dobra, 321, 321, 600, możecie też dzwonić.

0: Antyradium.
1: Jeśli umawiamy spotkanie, to na jakąś konkretną godzinę, dzień, wiadomo, to środa o 6 jest idealna, jeśli się nie chcecie spotkać.
2: No i bardzo ładnie, no walczycie dzisiaj o torbo plecak.
3: Tak.
2: I tak nam przyszło do głowy, że może byście stworzyli własne zbitki.
3: I macie bardzo dobre pomysły, bo tak na przykład dostaliśmy taką wiadomość od Adriana, żono kochanka.
2: No, chciałem powiedzieć, że nie występuję w przyrodzie, ale jak się nad tym zastanowić.
3: No może nawet, keczomuszto, co ty na to?
2: Okej, tak. Nie, to keczomuszto mayo, to jest dobre połączenie.
3: Najbardziej póki co podoba mi się jedynko dwójka, kiedy idziesz, wiesz, dwie sprawy za jednym zamachem tak. Załatwić.
2: To jest, powiem ci, dobry kandydat, mocny.
3: Do zwycięstwa, bo przypominamy, że torbo plecak Antyradia dziś dla was, jeżeli wymyślicie ciekawą zbitkę, taką, która zaimponuje figurowi, to macie szansę na taki prezent.
2: Co, przepraszam, jesteśmy tutaj Sandro Figur.
3: Sandro Figur?
2: Przepraszam, w ogóle Hi-Fi przecież jest taką zbitką.
3: To jest najciekawsza zbitka ostatnich miesięcy.
2: Dokładnie.
3: Tak.
2: 321-321-600 to jest nasz numer telefonu.
3: Hi-Fi@antyradio.pl to jest nasz mail. Możecie też pisać albo dzwonić w innych sprawach. Jeżeli takowe macie, to my tutaj po to jesteśmy taki trochę, wiecie, no telefon zaufania.
2: Hi-Fi przez samo H oczywiście i J długie. Afi przez i krótkie. @antyradio.pl. Coś jak Czechosłowacja albo Pizzkopieroku. Ja wcześniej słyszałem o Pizzkopieroku w ogóle.
3: No tutaj nasz wydawca próbował się popisać znajomością kuchni włoskiej i powiedział, że to jest po prostu calzone, no takie oczywiste.
2: Póki co, jak twierdzi koleżanka, jedynko dwójka, mocny kandydat.
3: Sokogramofon jeszcze się pojawił na przykład.
2: Telewizopralka? Że co, przepraszam, że siadasz przed i się gapisz?
3: Ja się nie urodziłam w PRL-u, to ja nie wiem, słuchajcie, nie znam takich.
4: Często patrzą na to, jak się kręci.
2: Dobra, to już teraz rozumiem. Plecako torba antyradia dzisiaj do wzięcia. Przypominam, że również czekają tutaj obok odłożone bilety na nocnego kochanka.
3: Ciepłe.
2: Do Krakowa, 8:20.

0: że ja automatycznie zostałam ciecz-babcią. Natomiast lepsze to niż zostać dziadowujem.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja, nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko poprzednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13. Przestaw się na rokowe tory.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
19: Muzyka i głos AI.

0: wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: wyrok dla kierowcy, który staranował samochodem spacerującą rodzinę. Kolejne podejście do zaprzyjaźniania się z Rosją w Stanach Zjednoczonych. W tej prawdzie będzie też szlachetna paczka, która szuka rąk do pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. 5 lat więzienia za wjechanie samochodem w 3-osobową rodzinę. Taki wyrok usłyszał 26-latek, który 2,5 roku temu staranował ludzi w Woli Soleckiej na Mazowszu. Jechał 80-ką w dobrze oświetlonym miejscu, w którym było ograniczenie do 40. Zabił ojca i jego 15-letnią córkę. 45-letnia kobieta trafiła do szpitala z ciężkimi i długotrwałymi obrażeniami. Oskarżony przyznał się do winy. Przeprosił.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozmiar ma znaczenie i czasem powinien dawać do myślenia. 17 i 20-latek utknęli w Łodzi na kominie dawnej elektrociepłowni EC2. 15 metrów nad ziemią. Uratowało ich to, że dostrzegła ich ochrona i wezwała służby.
2: Wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia.
0: Przypomina strażak Jędrzej Pawlak. Dokładnie z tego miejsca kilka lat temu spadł 15-latek. Skończyło się to ciężkimi obrażeniami. Sam komin jest właśnie rozbierany.
1: Prawda Antyradia.
0: Moskwę potraktują jak Mińsk. Donald Trump miał zgodzić się na próby łagodzenia sankcji gospodarczych nałożonych na Moskwę przez Stany Zjednoczone. Jak podaje magazyn Atlantic, to miałoby się dziać w zamian za uwalnianie więźniów politycznych. Taki krok włączałby znów Rosję do światowej gospodarki. Trump mógłby rozmawiać z Putinem nie tylko o wojnie, a to dałoby możliwość zawierania lukratywnych umów dotyczących ropy, oleju napędowego i innych surowców.
1: Prawda Antyradia.
0: Poszukiwany, poszukiwana. To nie kronika kryminalna, to szlachetna paczka. Szuka wolontariuszy. Trzeba tylko być pełnoletnim, mówi koordynatorka akcji na Lubuskie, Joanna Dziedzic-Hryniewicz.
3: W województwie lubuskim brakuje nam tych wolontariuszy jeszcze około 100. Więc aby dotrzeć do większej ilości rodzin, to musimy mieć więcej rąk do pracy. Tym bardziej, że chcemy otworzyć nowe rejony. I tam też potrzebujemy wolontariuszy do roli lidera.
0: Szczegóły na stronach Szlachetnej Paczki.
1: Prawda Antyradia.
0: Po alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Podkarpackiego i Lubelskiego zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Na terenie Polski nie ma zagrożenia. Myśliwce wróciły do baz. Ruch na lotniskach w Rzeszowie i w Lublinie może wracać do normy. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresis.
1: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Do gry wraca niepokonana drużyna trenera Brzęczka. Polska kadra do lat 21 zagra dziś ze Szwecją w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Polacy mają na koncie 8 zwycięstw. Na wyjeździe stuknęli Szwedów 6-0, więc rywale na samo wspomnienie mają ciepło. Start 18. Startuje pierwsza seria gier w Eurocup. Na dzień dobry Śląsk-Wrocław podejmie Buduknost Woli Podgorica. Koszykarze z Czarnogóry są w zasięgu wrocławskiej drużyny, ale czy trafią z formą? Przekonamy się o 19, kiedy rozpocznie się to spotkanie. W 7 kolejce Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych Industria Kielce zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Start 18. Kolejny serwis jutro, 7:30.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: 23 stopnie to zapowiadane na dziś maksimum. Tak ma być w Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Opolu i w Krakowie. 22 stopnie w Warszawie, Łodzi czy w Poznaniu, 20 w Olsztynie i w Koszalinie, a najmniej 19 stopni będzie w ciągu dnia w Trójmieście. Nigdzie dziś nie będzie padać, choć może być nieco więcej chmur niż wczoraj.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
6: Najseksowniejsze ubranie mężczyzny, czyli żonobijka.

0: Antyradio.
1: Hajduk robiła the headbanging przed chwilą.
2: Wbiło mnie w ziemię.
1: To był Cedar Into the Ground, 8:42, Hi-Fi w Antyradio. Pytanie mam.
2: Ojej, boję się, no.
1: Nie mogłem się powstrzymać już od dawna.
2: Proszę.
1: Czy pani to robiła w miejscu publicznym kiedyś?
2: Biorąc pod uwagę, że jestem zmarzluchem, ja tylko pod kołderką.
1: Czyli żaden parking, żaden park, nic takiego?
2: A pytasz, bo ty?
1: Bo nadeszły wiadomości, proszę państwa, dosyć szokujące.
2: Prawda to.
1: Dzisiaj internet żyje pewnym stosunkiem. Stosunkiem kobiety i mężczyzny, który miał miejsce, uwaga, w Alejach Jerozolimskich, to jest tuż przed dworcem centralnym.
2: No proszę.
1: W niedzielę o godzinie 19:33.
2: Ta dokładność czasowa mnie zaskakuje.
1: Podobno ona rzuciła się na niego, bo tak mówią ci, którzy oglądali filmiki, ja jeszcze nie dotarłem.
2: Tak zwani świadkowie relacjonują, tak. Relacjonują też, że byli zgorszeni.
1: To znaczy ci, co uprawiali się, gorszyli jednocześnie?
2: Ci, co... A tego to widzisz, nie wiem, trzeba zapytać.
1: Znaczy nie, to jest rzeczywiście szczegółowy opis, że w niedzielę o 19:33 w Alejach Jerozolimskich było mnóstwo spacerujących rodzin z dziećmi, osoby starsze, które gorszą się najszybciej. Także no, skandal nie bywało.
2: Podoba mi się też ta wypowiedź. Ja myślałam, że ci ludzie robili to w środku nocy. Tymczasem wszystko działo się o 19:33.
1: Powiem ci tak, wnioski mam dwa z tej informacji. Po pierwsze, kwiatki już nie wystarczą na pożegnanie.
2: No, a drugi?
1: Nie oglądali wiadomości w TVP.
3: W żadnym wypadku.
4: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
4: A dlaczego?

0: AFI w Antyradiu.
1: Nawiązując do tego wydarzenia, incydentu spod dworca centralnego.
2: Siedzi ci to, widzę. No.
1: Jakoś tak przed chwilą to rytmiczne takie pałkowanie u skorpionsów i rock you like a hurricane, jakoś mi się
2: przeproszę. O twoich potrzebach, Michał, za chwilę sobie porozmawiamy na tak zwanym poza antenium. Ale ja mam bardzo ciekawą informację dla ciebie, słuchaj. Podobno AI przetłumaczy mowę psa i kota. Takie urządzenie jak Petty Chat powstało. Jest to niewielki gadżet, który przypinasz do obroży zwierzaka i ona ma tłumaczyć, słuchaj, nie tylko to, co mówi pies do ciebie, ale też temu psu, to, co ty mówisz do niego.
1: A to ma coś wspólnego z pettingiem?
2: Jezus,
1: no
2: już wyszliśmy z tamtego wejścia, już nie, już koniec.
1: To jest
2: kropka.
1: Twoja wina, bo on, słuchajcie, ona na antenie udaje świętą, a poza anteną to, co się tutaj wyprawia, to woła pomstę do nieba. Prawda jest taka, że słusznie gada koleżanka, rzeczywiście obroża, która przetłumaczy język waszego psa i kota, czyli hał, miał, będzie przetłumaczona na język ludzki, powstała i możecie już sobie za chwilkę porozmawiać po ludzku ze swoim zwierzęciem.
2: Tak, i słuchajcie, co ciekawe, aplikacja nie wyświetla tylko takich surowych danych, ale też układa je w przyjazne zdania, czyli na przykład kot wam powie: cieszę się, że wróciłeś, stary.
1: Przepraszam bardzo, dlaczego przyjazne? Skąd ty wiesz, że twój kot albo pies chce powiedzieć coś miłego?
2: Ja poznałam twojego kota i faktycznie można mieć pewne wątpliwości.
1: Ja się obawiam, że Benkowi po założeniu tej obroży będę słyszał w kółko tylko jedno.
3: Nie chcę mi się z tobą gadać.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Rosja nasila agresję, przed nami trudne dni i tygodnie, a może i więcej. Konstytucja AI podpisana w Stanach Zjednoczonych, tak, to Donald Trump o tym mówi. W tej prawdzie zostaniemy też jesieniarami.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby nie wydarzyło się nic złego po polskiej stronie granicy, tak mówi Donald Tusk o ostatnich intensywnych działaniach Rosji na terenie Ukrainy, w tym blisko naszych przejść granicznych. Premier znów zaznacza, że najbliższe tygodnie, nawet miesiące będą wymagające. Postawa Kremla jest coraz bardziej agresywna. Przedwczoraj jeden z rosyjskich dronów odrzutowych spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku.
4: Prawda Antyradia.
5: Konstytucja AI przygotowana w USA. Donald Trump ogłosił, że podpisał taki dokument z szefami największych firm technologicznych. Oznajmił też, że oficjalnie zmienia nazwę sztucznej inteligencji na superinteligencję. Ta konstytucja to krótka deklaracja zobowiązująca przedsiębiorstwa do samodzielnego dbania o bezpieczeństwo własnych technologii. Według doniesień Guardiana tymczasem firma Anthropic, która podpisała wspomniany papier, ostrzega, że AI może stanowić egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Taki zapis miał pojawić się w prospekcie emisyjnym biznesu szykującego się do wejścia na giełdę. Jak czytamy, modele AI mogą manifestować zachowanie samozachowawcze połączone z próbami uniemożliwienia wyłączenia. 1,2 miliarda ludzi tymczasem korzysta każdego tygodnia z czata GPT. Klientami serwisu OpenAI jest 1,5 miliona firm.
4: Prawda Antyradia.
5: Ty i ja jeszcze poczekamy, ale ruszyły testy. Pociągi metra jeżdżą po nowym odcinku podziemnej kolejki na warszawskim Bemowie. Dookoła trwają ostatnie prace, mówi Bartosz Sawicki z Gulermak, firmy wykonującej roboty.
6: My swoją robotę kończymy najpóźniej 9 listopada i oczywiście skończymy ją w czasie, być może nawet parę dni przed terminem. Będziemy współpracowali oczywiście z nadzorem budowlanym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Na co musimy zwrócić uwagę? Te odbiory na STP MORY już się zaczęły. Odbieramy 30 hektarów i ponad 20 hal, nie tylko 3 stacje pasażerskie.
5: Pasażerowie mają skorzystać z nowego odcinka po nowym roku.
4: Prawda Antyradia.
5: Polska jesień najlepiej wygląda przez okno. Polacy w tym czasie wyraźnie ograniczają wyjścia z domu.
7: Nasze potrzeby społeczne jesienią hibernują, mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.
8: Aż 82% z nas ogranicza jesienią wyjścia ze znajomymi.
7: To nie znaczy, że nie lubimy jesieni.
8: Blisko 1/3 ankietowanych ocenia ten czas przez pryzmat wyciszenia, nadając jesiennemu okresowi pozytywny charakter ukierunkowany na kameralność i relaks.
7: A to wyciszenie koniecznie w towarzystwie jesiennego menu.
9: Zupa dyniowa, cynamonki,
10: pumpkin spice latte.
7: Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Słonecznie w południowej części kraju, bezdeszczowo w całej Polsce, do tego do 23 stopni na termometrach. To prognozy na dziś. Najcieplej będzie w Krakowie, we Wrocławiu, Opolu i w Zielonej Górze i jeszcze w Szczecinie. 22 stopnie mają być w Warszawie, Łodzi i w Poznaniu, 20 w Olsztynie i w Koszalinie i 19 w Gdańsku.
4: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Wi-Fi w Antyradiu.
1: No i Europe w takiej odsłonie to mi się podoba, muszę ci powiedzieć.
2: Co tam Europe? Proszę pani, mamy swoje Europe, mamy swoje Final Countdown. To odliczanie w tej chwili już dobiegło końca. Obiecaliśmy wam od początku, czyli od godziny 7 w naszej audycji.
1: Tak.
2: Pewien bardzo wyjątkowy prezent, czyli podwójne zaproszenie na absolutnie największą hipertop gwiazdę polskiej muzyki rockowej aktualnie, czyli... Mhm.
1: Bilety na Nocnego Kochanka.
2: Yes.
1: I teraz jak my wymyśliliśmy to zadanie konkursowe? Otóż zainspirował nas pewien news.
2: Nie. Proszę mi tutaj nie imputować, nie wciskać i się nie wybielać.
1: Ale a propos wybielania, to trochę będzie. Nie, no dobra, nie idźmy w tę stronę.
2: To ona wymyśliła ten konkurs, nie mam z tym nic wspólnego.
1: No ona wymyśliła, ale wymyśliła na podstawie historii związanej z Mohamedem Salah. Taki pan, gwiazdor piłki nożnej, usiadł na kamieniu, a później na tym kamieniu tłumy chciały siadać i robić sobie zdjęcia. I ja zainspirowana tym pomyślałam, na czyim sedesie wy chcielibyście usiąść?
2: Słuchaj, ty jesteś gorsza ode mnie. Sięgam, ty jesteś gwiazdożulem, tak jak dzisiaj powiedział.
1: Żulo gwiazdą.
2: Jesteś gorsza ode mnie, dlatego cię tak bardzo
1: na
2: lubię.
1: Na czyim sedesie chcieliby państwo usiąść? 321-321-600 hi@antyradio.pl. Oczywiście mowa o osobach znanych i lubianych, prawda? Może być też Mohamed Salah, ale może być inny piłkarz, artysta.
2: Ja na twoim bym nie chciał siedzieć, bo niewielka powierzchnia byłaby dogrzana.
1: Pachnie kwiatuszkami.

0: Hajduk Figurski. Ona ma haj, on mafii.
1: Oba konkursy rozwiążemy już niebawem, także dzwońcie i piszcie, czekamy na wasze odpowiedzi. Torbo, plecak i bilety na nocnego kochanka już niebawem trafią w wasze ręce.
2: Oba, bo mamy zbitkę słowną i specjalny luks konkurs koleżanki koleżanki tej, co ma haj. Czyli jeszcze raz przypomnij, na czyim?
1: CD się byście usiedli.

0: Antyradio.
1: Jako że uznaliśmy, że nasza dzisiejsza audycja poszła w niebezpiecznym kierunku, to teraz będą ważne i poważne tematy.
2: Tak jest, wracamy do lasu, czyli pierwotnie się zrobi, ale tak naprawdę będziemy rozmawiali troszkę o mnie, tym razem bardziej niż o tobie.
1: Że o misiu?
2: No bo tak, bo misiu, jak wiadomo, misie mają tendencję do tycia. Bez względu na to, czy to są misie polarne, misie amerykańskie, czy misie na przykład polskie, trochę z Moskwy, to nie ma znaczenia. Miś gruby musi być.
1: Tak jest. I na Alasce trwa Fat Bear Week, czyli wybierz najgrubszego niedźwiedzia przed zimowym snem. Okazuje się, że tego rodzaju konkurs cieszy się na Alasce niezwykłą popularnością. Ludzie głosują, wybierają, którego misia obfita warstwa tłuszczu jest dla nich najciekawsza.
2: A jak miś, to pani Krystyna. A jak pani Krystyna, to przenosimy się w te sympatyczne rejony natury.
3: Niedźwiedź brunatny, jako żarłoczny łasuch, dość łatwo ulega emocjom związanym z żarowaniem. Głodny lub też roszczący sobie prawo wyłączności czy pierwszeństwa do atrakcyjnych pokarmów niedźwiedź łatwiej wpada w irytację, którą może odreagowywać w otoczeniu.
4: Wiesz co, Sandra? Zgłodniałem.
1: To chodź, zjemy coś.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anty-Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Anty-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Żelazny list, czyli wniosek Romanowskiego na tapecie w sądzie. Generacja X dyskryminowana na rynku pracy. W tej prawdzie będą też grillowanie, rozlane mleko i ziemniaki.
13: Prawda Antyradia.
14: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Żelazny list dla Marcina Romanowskiego. Ten temat będzie dziś na tapecie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Były wiceminister sprawiedliwości wnioskuje o taki dokument, a pismo w tej sprawie miał wysłać skontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
13: Prawda Antyradia.
14: Trzy osoby zginęły w Kijowie i w okolicach po rosyjskim ostrzale z ostatniej nocy. 7 osób zostało rannych. Armia Putina wystrzeliła prawie 190 dronów, połowa to bezzałogowce odrzutowe.
13: Prawda Antyradia.
14: Coraz więcej osób protestuje w centrum Madrytu. Niektórzy tylko przychodzą, inni rozbijają namioty, domagając się dostępu do tanich mieszkań. Władze miasta chcą siłowego zaprowadzenia porządku, bo zgromadzenie jest nielegalne. Rząd odmawia, bo protest jest pokojowy.
13: Prawda Antyradia.
14: Generacja X wchodzi w wiek, w którym jest dyskryminowana. 1/3 pracowników po 45 roku życia spotkała się w pracy z dyskryminacją ze względu na wiek. Najczęściej chodzi o pomijanie przy awansach, a tak naprawdę to są zaangażowani ludzie, mówi Magda Pietkiewicz z NP.
15: 63% badanych X-ów deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Dla porównania, w naszym wcześniejszym badaniu o pokoleniu Z było to 39%. 81% X-ów ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre.
14: Pomijanie X-ów przy awansach częściej zdarza się w sektorze publicznym niż w prywatnych firmach.
13: Prawda Antyradia.
14: Dziki Zachód połączony z Dzikim Wschodem. CBŚP schwytało dwóch podejrzanych o kradzież kilkuset krów mięsnych z Niemiec. Jeden z zatrzymanych wpadł w Lubuskiem, drugi został schwytany już u naszych sąsiadów. Obaj pakowali cudze bydło do specjalnie przystosowanych ciężarówek i przewozili je do Polski. Teraz, kiedy mleko już się rozlało, będą grillowani przez nasze służby. Wartość skradzionych zwierząt została oszacowana na 300 tysięcy euro.
13: Prawda Antyradia.
14: A skoro już podano do stołu w chorzowskim menu, pojawił się kartofel bis. To dogrywka po dniu kartofla w skansenie, mówi dyrektorka miejsca Paulina Ciusgórska.
16: Można będzie wziąć udział w czymś, co na kartoflu cieszy się dużym powodzeniem. To jest taki spacer rolnika, czyli różne rodzaju konkurencje. Tam jest dźwiganie worka z kartoflami na czas. Zwieńczeniem całości będzie ognisko, będą jabłka do pieczenia, no i kartofle również.
14: Kartofel bis w następną sobotę w chorzowskim skansenie. Jest prawie 9.33. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. 19 do 23 stopni dziś na termometrach. Słonecznie w południowej części kraju. Chmury mogą pojawiać się wreszcie Polski. Wieczorem będzie od 16 do 20 stopni. Sytuacja z zachmurzeniami ma być identyczna jak w ciągu dnia, a sam zachód będzie około 18.14.
13: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jak sam, to Guns Pomada. A jeśli w towarzystwie właściciela, to zdecydowanie J-Lo.

0: Takie window, jakie nam Foo Fighters zagrało, 9:41. Proszę Państwa, szanowna koleżanko.
1: Tak, jestem tu ciągle.
0: Mamy tu sprawy niezałatwione.
1: Do załatwienia. Dwa konkursy pora rozwiązać. Jednym z nich był konkurs na najciekawszą słowną zbitkę.
0: Tak, dlatego, że rozdajemy jeszcze cały czas plecako-torbę.
1: Torboplecak.
0: Tak jest. No i tutaj pomyśleliśmy sobie, że może więcej tego typu zbitek, jak glebogryzarka na przykład.
1: Jest to nagroda od naszego wydawcy.
0: Tak, rzucili się tutaj. No i słuchajcie, radio. U nas dzieci i radio głos mają. Dlatego radio, daj głos, zwycięzcę poprosimy pierwszego konkursu.
2: Pan Krzysztof napisał: będąc na wakacjach, chciałem zrobić se głupie zdjęcie. Biegnąc pod górę, poślizgnąłem się i zerwałem mięsień. Wiadomo, kule laska przy boku. Mój syn, idąc za mną i patrząc, jak kuleje, stwierdził, że teraz jestem upoślizgniony.
1: Bardzo ładne. Brawo, upoślizgniony, piękne. Gratulujemy. Ale torbo plecak. Jako torba leci do ciebie.
0: Radia w ogóle, ty, jaki wiesz.
1: Będzie z niego radiowiec.
0: Będzie.
1: Zrobimy. Ale mamy jeszcze jeden konkurs tak do rozwiązania. Jest. Konkurs, w którym pytanie brzmiało: na czyim sedesie byś usiadł w nagrodę bilety na nocnego kochanka?
3: Chciałbym usiąść na sedesie nocnego kochanka.
0: No to wiadomo.
1: To wiadomo, ale wygrywa Renatka. Renatka, która nam napisała, że oczywiście, że na sedesie Roberta Makłowicza, dlatego że jest przekonana, że nawet tam nie mówi: idę do toalety, tylko...
0: Udajemy się teraz w niezwykle interesującą podróż do niewielkiego pomieszczenia, którego tradycje sięgają czasów cesarstwa austro-węgierskiego.
4: Fiu. Ekstra.
0: No.
1: Gratulujemy.

0: Life w Antyradiu.
1: Można by niejako uznać, że Living on the Edge to jest hymn naszej audycji. Hi-Fi, zawsze na krawędzi.
2: No, z twoim konkursem na czyim sedesie byś usiadł, to na pewno jesteśmy bliżej tego wydarzenia. 9.48. Powiem wam tak. Zaczynaliśmy w poniedziałek. Patrz, dojechaliśmy do środy.
1: A już jakby tydzień minął.
2: No w ogóle człowiek nawet nie zdążył nawet to, kim mrugnąć, a tu już mamy, że rzeczywiście środa, a środa to...
1: Bardzo dobry dzień na to, żeby kontynuować naszą przygodę. My się dopiero rozkręcamy. No dobra, ja chciałam to zostawić. Zepsuliście mi niespodziankę. Wszystkim panom, którzy nas słuchają, chłopaczkom, mężczyznom, facetom, życzę tego, by środa była faktycznie tym dobrym dniem. Mm-hmm. I wam też, chłopcy.
2: Mm-hmm. Wiesz, jaka jest różnica między królową loda a królową lodu?
1: Proszę.
2: No to zależy od tego, czy to jest pozytywna, czy negatywna postać. To taka propos środa.
1: Czy my wyjdziemy dzisiaj z tego humoru...
2: Z twarzą?
1: ...dziaderskiego? Wyjdźmy, tak. My już wychodzimy powoli z naszego studia. Za chwilę nasi następcy. Dziękujemy za dzisiaj. Jutro spotkamy się z dzieciaczkami.
2: No właśnie. Mamy zupełnie nową pozycję. Pozycję programową, na którą zapraszamy was już dzisiaj. Jak mówiłem, dzieci głos mają i ryby zresztą też w naszej audycji.
1: I bogowie.
2: A tak w ogóle chciałem powiedzieć, no właśnie, co tam Kret, co tam Gardias, co tam Zubilewicz. U nas, proszę państwa, prognozę pogody przedstawia Wszechmogący.
3: I rzekłem, niechaj rozstąpią się gęste chmury nad głowami waszymi. I tak się stanie. Nad ziemią roztoczę sklepienie pełne słońca blasku, które stworzyłem i miłe dla serc waszych 20 stopni, lecz przygotujcie szaty swe zarówno na spiekotę za dnia, jak i na potok wód z nieba i wiatry z wieczora. Bo tak chcę.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystkie.

0: Promocja Nie Hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
0: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Najpierw były wyjazdy na wyspy, teraz szykują się powroty i to przymusowe. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Temat żyje. W tej prawdzie będzie też czas i to nie tylko aktualna godzina.
0: Prawda Antyradia.
16: A minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Przestępcy z Wielkiej Brytanii mogą ruszyć tłumnie do Polski od jutra. Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać skazanych po 1/3 odsiadki. Jak wylicza Rzeczpospolita, do czerwca to będzie 4,5 tysiąca złodziei, agresorów i oszustów. Część zwolnianych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia. Polacy są najliczniejszą grupą wśród zagranicznych więźniów. Warszawa nie dostała jednak informacji, ile to będzie osób, ani kto to będzie. Wielką amnestią Londyn chce rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych.
0: Prawda Antyradia.
16: Stała baza sił USA w Polsce. To temat żywy i rozważany. Potwierdził to Pentagon, stwierdzając, że sprawa jest badana. Takie zdanie pada w dokumencie przesłanym do Kongresu. Jednocześnie Amerykanie potwierdzają, że liczba brygad ich wojsk w Europie spadła z 5 do 3. Ciężar odpowiedzialności, zgodnie z zapowiedziami, jest przenoszony na nas. Stany Zjednoczone oferują pomoc i przekazywanie informacji o tym, jak sobie z tym radzić.
0: Prawda antyradia.
16: Prawie 3,5 miliona złotych na samoloty, z których nie skorzystał. Tyle w przeliczeniu wydał węgierski minister spraw zagranicznych za czasów Orbana. Prywatna maszyna była rezerwowana, ale szef resortu leciał na przykład samolotem węgierskich sił zbrojnych.
0: Prawda antyradia.
16: Posypią się nagrody. Opole szykuje się na 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Wyróżniane będą filmy pełnometrażowe, krótkometrażowe i amatorskie. Widzowie też mają głos i mogą liczyć na serię wydarzeń specjalnych, zapowiada organizatorka Marta Wolna.
17: Kino samochodowe, które będzie na Politechnice Opolskiej ostatniego dnia festiwalowego. Będziemy mieć kolejną współpracę z projektem Spotlight, czyli z Uniwersytetu Opolskiego. Będą pokazane filmy, które dotykają wielojęzyczności wizualnej, pieśni lasu, będzie to seans z zapachami.
16: Festiwal rusza pojutrze i potrwa do 10 października.
0: Prawda antyradia.
16: Jak działa czas i czy płynie? Takie pytania padną w Zielonej Górze. Planetarium Wenus szykuje nowy pokaz Time, mówi kierownik Dariusz Madaj.
18: Te wszystkie zagadnienia, gdzie czas odgrywa główną rolę, mogą trochę gmatwać nam w głowach, natomiast cały pokaz jest utrzymany w duchu takim popularno-naukowym. Nie ma tam skomplikowanych równań, natomiast fakt faktem, że też no, trzeba nad kilkoma rzeczami się zastanowić. To, co oglądamy, ma nam przede wszystkim wyjaśnić fakt, że pojęcie czasu, czy też jakby jego odczuwanie wcale nie jest takie, jak nam się wydaje.
16: Premiera pojutrze. Słońce, owszem, w południowej części Polski deszcz. W prognozach na dzień i na wieczór ani śladu. Będzie za to od 19 do 23 stopni. Noc też bezdeszczowa, wtedy ma być od 6 stopni w Rzeszowie, przez 9 w Olsztynie, 11 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, maksymalnie do 13 w Szczecinie.
0: Ostry dyżur w antyradiu. Na program.

0: Antyradio.
1: Och, och, prawie 12 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Proszę Państwa, 537 milionów złotych, tyle zdaniem ekspertów NASK, stracili Polacy, którzy zaufali fałszywym reklamom z AI. A tak ku przestrodze. Proszę Państwa, będzie rozdawnictwo i jest informacja od społecznego researchera pana Wojtka. Mamy dziś dzień tłumacza, proszę Państwa. Pamiętam taki odcinek z Reksiem, który tłumaczył z świńskiego na kurze i w ogóle szalał jak opętany. Jest też dzień gumy do życia, oby nie na kostce pod sklepem i pod krzesłem. Także dzień bluźnierstw dzisiaj mamy. Nie będę świętował, przynajmniej nie na antenie. Dzień podcastów to nowość. Dzień archiwisty i polski dzień muzyki country. 30 września 1922 roku w Krakowie wprowadzono ruch prawostronny. Na szczęście nie było jeszcze wtedy zbyt wiele pojazdów, co nie zaowocowało kilkunastoma dzwonami. A w 1904 roku rozpoczął działalność Teatr Willa Machorzycy w Toruniu. Piękności wielkiej teatr, kto nie był, powinien się wybrać i zobaczyć. Wygląda jak bomboniereczka w środku wielkiej piękności. Rodaczki, rodacy, no to jedziemy w celu realizować wszelakie plany.

0: Radia to 23 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, będzie to informacja typu chyba, bo chyba naglądali się mieszkańcy wioski Pinnington filmu U Pana Boga w ogródku, gdzie to królowy most chciał się odłączyć od Polski i chyba się nawet to udało. I właśnie mieszkańcy Pinnington, która leży w Anglii, to jest taka mała wieś, liczy około 350 mieszkańców, oni ogłosili secesję. Za symboliczną niepodległością głosowało 285 osób, przeciw było zaledwie 26. Po ogłoszeniu wyników mieszkańcy ustawili tablicę z napisem Księstwo Pinnington. No, powód tej secesji był troszeczkę inny, bo powodem protestu są rządowe plany utworzenia w pobliżu ośrodka dla ponad 1000 ubiegających się o azyl mężczyzn. No właśnie, wieś chce być księstwem. Proszę Państwa, u nas to była tylko bajka filmowa, a oni naprawdę idą na całość. Rodaczki i rodacy, trzymajcie się Antyradia.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W 20.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
1: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Jacur a propos dnia gumy do życia napisał: kupujesz nowe buty, zakładasz te buty, a tu guma. A pan Chris w dniu bluźnierstw wciśnie się parę na usta. Niedoszłych zamachowców wypuszczają przemysł lokalny i służba zdrowia nie wchłania takiej ilości inżynierów i doktorów, więc nie ma się co dziwić, że spokojna wioska nie chce koszar armii inwazyjnej. Motyla noga, dodaje pan Chris. Panie Chrisie, to jest takie z małe miki, ponieważ od 1 października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Polski rząd nie wie, jacy przestępcy wrócą do kraju. To jest dopiero niemałe miki. Rodaczki i rodacy, jedziemy dalej. A to oczywiście wypuszczają z tych więzień z przyczyn czysto ekonomicznych.

0: tej sytuacji w Wielkiej Brytanii ze zwalnianiem więźniów. Pan Chris napisał: pracowałem kiedyś w czynnym więzieniu w Anglii. Ze spacerniaka często dało się usłyszeć, no nazwijmy to, polską mowę. No i właśnie teraz tych więźniów dość duża grupa pewnie wróci do Polski. Za moment prawda, Antyradia.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: próg podatkowy w górę, takie przynajmniej są nadzieje rządu. Dziwna sprawa z tymi zamachowcami w Wielkiej Brytanii, nie było ładunków wybuchowych. Na początek tej prawdy jednak kolejny alert RCB.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11:00, Grzegorz Kornacki. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, tym razem dotyczy tylko mieszkańców Lubelskiego i jest związany oczywiście z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. DORSZ znów donosi o poderwaniu lotnictwa, zaznacza też, że to działania prewencyjne dla bezpieczeństwa i pewności.
1: Prawda Antyradia.
0: W górę próg podatkowy. Rząd przyjął projekt ustawy zakładający podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i opodatkowanie dochodów z przedziału 130-150 tysięcy 24% stawką. Dochody wyższe to już będzie podatek na poziomie 32%. Zmiany muszą jeszcze przejść przez Sejm, Senat i przez Biurko Prezydenta.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie było ładunków wybuchowych w furgonetkach znalezionych przy bazie RAF. Chodzi o auta, które chcieli wykorzystać zatrzymani i podejrzewani o planowaną próbę ataku na to miejsce w Wielkiej Brytanii. Jak wiecie z prawdy Antyradia, służby w weekend schwytały 5 osób, które miały chcieć uderzyć w obiekt wykorzystywany przez wojska USA do ataków na Iran. W powiązanych z nimi autach była pewna ilość benzyny. Tyle. Podejrzani zostali zwolnieni za kaucją. Śledztwo nadal ich obejmuje.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi spróbują poprawić wynik seniorów. Polscy piłkarze U21 podejmują w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji młodzieżowych Mistrzostw Europy, mówi trener Jerzy Brzęczek.
2: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności. I oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sodzić z boiska jako zwycięzcy.
0: Start o 18:00.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejne skarby odkopane w centrum Warszawy, tym razem przy okazji przebudowy Placu Młynarskiego. Na miejscu udało się odkryć piwnicę spalonej kamienicy ze skarbami ukrytymi w czasie wojny.
3: Te odkrycia przynoszą powiew luksusu przedwojennej Warszawy. Znaleziono płaskorzeźbę z XIX wieku, części olbrzymich lamp sufitowych, metalowe ozdoby czy figurkę jeźdźca na koniu z brązu, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Część odnalezionych przedmiotów prawdopodobnie pochodzi z Filharmonii. Inne należały do mieszkańców kamienicy. Wszystkie zostały ukryte w piwnicach podczas wojny.
3: Wszystkie te przedmioty noszą ślady wojennej historii. Kamienica została spalona i na znalezionych przedmiotach są ślady ognia. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11:00. To oczywiście oznacza, że już czas na pełną kulturę, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś i jutro.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Jennifer English dołączyła do obsady polskiego Southlake'a Valor Mortis. Użyczy głosu Shrike, przywódczyni ruchu oporu. To aktorka znana z roli Shadowheart z Baldur's Gate 3 i Mael z Clair Obscur. W obsadzie też Vincent Cassel jako Napoleon i Adam Nergal-Darski jako kapitan Rafael. Gra krakowskiego studia One More Level pokaże upiorną wersję epoki napoleońskiej. Premiera 13 października. Tymczasem inna polska gra wróciła na szczyt. Remaster Wiedźmina 3 notuje 94 na 100 punktów na Metacritic. Wychodziłoby, że jest najwyżej ocenianą grą roku, choć średnia może się jeszcze zmienić. Wersja z 2015 roku dostała na PC-tach 93 punkty. Teraz odświeżono grafikę, walkę i jazdę konną. Remaster jest dostępny na PC-tach, stacjonarnych konsolach nowej generacji i Nintendo Switch 2.
0: Jutro znów więcej słońca w całej Polsce. Termometry będą pokazywały, tak jak i dziś, do 23 stopni. Najcieplej ma być w Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 21 w Krakowie, Poznaniu i w Koszalinie. 20 w Warszawie, 19 w Olsztynie i w Gdańsku. Dziś nieco więcej chmur i od 19 maksymalnie do 23 stopni.

Państwa. Kolejna część programu z Aleksandrem Ostrowskim, który zawiadamia, że od kwietnia ważna zmiana dla kierowców. W nowych autach apteczki obowiązkowe. I teraz pytanie, czy w nowych autach świeżo rejestrowanych, czy we wszystkich autach, no bo może się tak zdarzy, że ktoś zarejestruje auto na przykład używane, a potem się okaże, że już powinien mieć apteczkę. Zresztą ja jestem zdania, że apteczka to powinna być w każdym aucie jako i gaśnica, chociaż gaśnica, jak się okazuje, w wielu przypadkach bardziej rozprasza tego, który próbuje ugasić pożar, niż gasi ten pożar. Jednakowoż gaśnica, apteczka powinny być w każdym aucie. Są kraje, w których trzeba mieć komplet żarówek do samochodu, nie można mieć kamery na przykład i wiele innych przepisów, zatem warto przyjrzeć się dokładniej przepisom. Od kwietnia ważna zmiana dla kierowców, w nowych autach apteczka obowiązkowa.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. DeLonghi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziemy.

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio. Po reklamie.
8: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa. Słuchacie Antyradia, to już 23 minuty do godziny 12. Proszę Państwa, prywatny import aut z drugiej ręki słabnie, ale w Polsce odsetek pojazdów z zatajonymi uszkodzeniami lub zaniżonym przebiegiem należy do najwyższych w Europie. I tutaj inny artykuł, który znalazłem. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego proponuje uchylenie artykułu 306a Kodeksu Karnego, czyli samodzielnego przestępstwa cofania licznika. Łagodniejsza kara, czyli wsadzani na konia będziemy troszeczkę bardziej efektywnie, bo po pierwsze nie będziemy dokładnie wiedzieli, co auto przeżyło, chyba że ktoś uparty i będzie grzebał po wszelkiego rodzaju dokumentach, a może być też tak, że po prostu kupimy auto, które jest po wypadku z cofniętym licznikiem, a cofający licznik będzie bezkarny. Świat robi się coraz

my sweetest friend. Everyone I know goes away.

0: zapraszamy się do godziny 12. Po 12 powieje gotyckim rokiem. Będę miał dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Trinatte Stoleti. Tak, zajmę się tym tuż po godzinie 12 oczywiście w Antyradiu.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało,
5: żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
20: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
19: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
21: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
22: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
23: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl / na firmy.
0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Gramy najlepszy rok. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: Znów dronowy incydent podczas rosyjskiego ataku na Ukrainie, tym razem wybuchowy. Przeciągają się utrudnienia na kolei pod Warszawą. S7 stoi na Mazurach. W okolicach węzła Grabin ćwiczą służby.
25: Prawda Antyradia.
26: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Dronowy incydent podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, tym razem w Mołdawii. Bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, następnie spadł i wybuchł. Wykryto też drugiego, ale on wyleciał sam. Nie ma informacji o poszkodowanych.
25: Prawda Antyradia.
26: Komunikacja zastępcza między Warszawą Wileńską a Wołominem. Wprowadziły ją koleje mazowieckie w związku z utrzymującymi się utrudnieniami. Zawiodły urządzenia sterowania ruchem na tym odcinku już wczoraj. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, uszkodził je wykonawca prac prowadzonych w okolicach Zielonki. Nie wiadomo, kiedy zostanie to naprawione.
25: Prawda Antyradia.
26: Utrudnienia też na S7 w okolicach węzła Grabin na Mazurach. Tam trwają ćwiczenia służb. Ruch w kierunku Warszawy jest całkowicie wstrzymany. Sam trening polega właśnie na sprawdzaniu procedur w zakresie rozładowywania długotrwałego zatoru na drodze. Potrwa to do 15.
25: Prawda Antyradia.
26: Najstarsi pracownicy, ci z pokolenia X, doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek. 1/3 z nich spotkała się z tym w ciągu ostatnich 3 lat.
27: Enpuls wspólnie z SGH przepytali 13 tysięcy pracowników między 45 a 59 rokiem życia i wyszło, że wbrew obiegowej opinii ogarniają technologię i są zaangażowani w pracę i zdecydowanie nie wszyscy odliczają do emerytury, mówi Magda Pietkiewicz z Enpuls.
28: Połowa badanych jest gotowa pracować dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego.
27: A tymczasem 30% badanych zostało pominiętych przy awansie, mimo tego, że mieli odpowiednie kompetencje. A to do zostania dłużej w pracy raczej zniechęca. Joanna Obuchowska, Antyradio.
25: Prawda Antyradia.
26: 4 dni urlopu, 9 dni wolnego, albo 2 dni urlopu i 5 dni bez pracy. 11 listopada wypada w tym roku w środę dla coraz większej grupy Polaków. Listopadówka to okazja do wyjazdu, mówi Mateusz Dul z SK.pl.
29: Szukają miejsc, które pozwolą cieszyć się wyższą temperaturą i złapać promienie słońca. Warto rozważyć 3 kierunki przy planowaniu tego wyjazdu. To Stambuł na 4 dni, tygodniowe wakacje all inclusive na Cyprze oraz 10 dni na rajskim Zanzibarze.
26: Z danych tego biura podróży wynika, że liczba rezerwacji na tydzień z 11 listopada jest w tym roku o 110% wyższa niż w 2025 roku. Chmurzy się miejscami na południu i zachodzie kraju, w innych miejscach prawie bezchmurne niebo, na termometrach od 15 w Elblągu do 20 stopni w Jeleniej Górze. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24, jutro podobna aura do dzisiejszej, ale nieco większe zachmurzenie. Raczej słonecznie i bez deszczu będzie do końca tygodnia.
25: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Ależ pięknie za oknami, naprawdę taka pogoda mi się podoba, to takie babie lato na początku jesieni, naprawdę takie warunki mi odpowiadają, bardzo wiele motocykli na drogach, niestety też dość dużo wypadków z udziałem motocyklistów, zatem bardzo proszę uważajcie. Rodaczki, rodacy, wspominam, że mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Trinate Stoleti. To gotycki rok, 3 października, klub Zaścianek, Kraków. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostrymałpantyradio.pl. No i czekacie Państwo na pytanie, które padnie jak zwykle bardzo, bardzo niedługo, czyli około 22 minuty. I zobaczymy, jak to się rozegra, któż stanie się właścicielem tych zaproszeń. No i kto lubi gotycki typ rocka.

0: przekonany, że przygotowali Państwo w związku z rozdawnictwem zaproszeń dwóch dwuosobowych na koncert Trinante Stoleti za ścianek Kraków 3 października. Jeżeli Państwo już te maile przygotowali, to w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie oto pytanie. W Czechach znajdziemy dwa podzielone miasta. Czeski, Cieszyn i Cieszyn. Podzielone pomiędzy Polskę a Czechy. I jest jeszcze jedno takie miasto. Z jakim innym krajem Czesi dzielą się miastem? Proszę wpisać to w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rockowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rockowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rockowe tory. Jest już 10:00 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10:00. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: No, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. The Offspring.

Silvias de Rocca в Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Am de Radio. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Ktoś to będzie słuchał gotyckiego rocka? Na intencję rozdawnictwa zaproszę dwuosobowych na koncert Trinate Stoleti 3 października za ścianek Kraków. Zadałem Państwu pytanie, z jakim innym krajem Czesi dzielą się miastem. No więc to są czeskie Walenice i Gmünd na granicy Austrii. Pani Lena dodała jeszcze, że Angole na tego typu miasta mówią Twin Towns. No i bardzo pięknie i kolorowo, i między nimi właśnie pani Lena N i pan Jerzy J wybiorą się na ten koncert. Warto wspomnieć, że to nie jakaś kapela, która wypadła sroce spod ogona, bo oni w 92 roku ubiegłego wieku zadebiutowali płytą Amulet, zatem dają czadu od dłuższego czasu. Gotyk, jeszcze raz gotyk. Kiedyś miałem okazję posłuchać czeskiego thrash metalu. To było głębokie doznanie, ale w przypadku tej kapeli możecie Państwo być pewni, że doznania będą naprawdę sensowne niebywale. A my gramy Rolling Stonesów w Antyradium.

0: koniec mała demulka. Na scenie tak zwykle bywało parę gitar połamanych, parę wzmacniaczy są skopanych. Za momencik Tomek Kasprzyk i Rokomotywa, Aleksander Ostrowski, widzę usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up Poland, this is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwie-

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More.

0: The Rock Off on the radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wpadł sprawca incydentu przy przyłączu gazowym w Elblągu. 11 września mógł się powtórzyć. O włos od tragedii na trasie Dubaj-Tel Awiw. Jest wniosek o ostatni przelew z KPO.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Wpadł podejrzewany o podrzucenie łatwopalnej substancji w pobliżu przyłącza gazowego w Elblągu. To 46-latek ma usłyszeć zarzut spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. To były pracownik firmy przy budynku, której doszło do incydentu. Podczas rozmowy z policją przyznał, że działanie było wymierzone w byłego pracodawcę. Teraz sąd może jemu wymierzyć karę nawet 10 lat odsiadki.
0: Prawda Antyradia.
1: Pilot samolotu pasażerskiego zamierzał rozbić maszynę. Ta leciała z Dubaju do Tel Awiwu. Niedoszły zamachowiec jest Tomańczykiem. Powstrzymali go pasażerowie i druga ekipa pilotów, która była na pokładzie. Jak podają izraelskie media, gdyby nie oni, skończyłoby się 11 września. Ostatecznie maszyna bezpiecznie wylądowała.
0: Prawda Antyradia.
1: Sztuczna inteligencja i moje pieniądze, prawie połowie Polaków się to nie łączy. Za wykorzystaniem AI jest 1/4. I to też nie do wszystkiego, mówi Agnieszka Kozioł ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
2: Największe zainteresowanie budzi jej wykorzystanie w codziennym zarządzaniu finansami, na przykład przy planowaniu domowego budżetu, przy szukaniu oszczędności. Przy decyzjach kredytowych ta gotowość jest już znacznie mniejsza, szczególnie w przypadku kredytu hipotecznego.
1: Do tego AI może doradzić, czy przejrzeć za nas oferty, ale ostateczną decyzję ma podejmować człowiek.
0: Prawda Antyradia.
1: Ostatni wniosek o płatność z KPO od Polski trafił do Brukseli. Komisja Europejska dostała kwit z prośbą o wypłatę 54 miliardów złotych. Dziś jest ostatni dzień na formalności.
0: Prawda Antyradia.
1: Prawie 6 tysięcy metrów kwadratowych wypełnionych sztuką i ruchem. Przy Akademii Muzycznej w Katowicach otwarto nowy budynek, w którym znalazła się akademicka strefa sztuki scenicznej.
3: W środku znalazła się nowoczesna sala koncertowa z widownią, która pomieści do 360 osób, mówi rektor Akademii Muzycznej w Katowicach Jarosław Mamczarski.
4: Sala koncertowa wyposażona orkiestrą. To pozwala na wystawienie festiwali widowisk muzykalowych czy tanecznych.
3: Ponadto 30 sal do prób i ćwiczeń dla wokalistów oraz tancerzy, a także spory hol i miejsce do rehabilitacji. Ze zdecydowanie lepszych warunków cieszą się zarówno studenci, jak i wykładowcy, mówi choreograf Łukasz Zagórka.
5: To jest niesamowity przeskok, bo byliśmy wcześniej w Bibliotece Śląskiej. Mamy siłownię, mamy wspaniałe sale. Nam się oczy świecą i nie możemy się doczekać.
3: Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Chmurzy się miejscami na południu i zachodzie kraju, w innych miejscach niemal bezchmurne niebo, na termometrach od 17 na Mazurach do 22 na Opolszczyźnie. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24. Jutro podobna aura do dzisiejszej, ale nieco większe zachmurzenie. Raczej słonecznie i bez deszczu do końca tygodnia.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Leave Me Behind Nickelback.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Tak, no to przepięknie weszliśmy do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu. W środę Dzień Chłopaka. Wszystkiego najlepszego, chłopaki. Wszystkie chłopaki to fajne chłopaki. Ja również mam nadzieję, że nikt tego nie zaprzeczy. Nie widzę przeciwwskazań, więc mam nadzieję, że jest okej. Środa. Sporo się dzisiaj będzie działo w Rokomotywie w Antyradio, bo widzę, że dzisiaj będą podwójne wejściówki na koncert, który odbędzie się 10 października w Atlas Arenie w Łodzi. Deep Purple wystąpi tam po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni w Polsce. No i mam nadzieję, że ktoś z was wybierze się dzięki Antyradio, jeżeli tylko macie na to ochotę. Nabawiać was nie będę. Podwójne zaproszenia czekają. Piekielnie trudne pytanie także niebawem przygotuję. No i potem, mam nadzieję, zobaczymy się w Łodzi. A na razie w drogę.
1: Rokomotywa w Antyradio.
0: Ruszamy z pierwszej stacji, która nazywa się Kings of Leon. Bracia przygotowują kolejną płytę.

0: Lokomotywie w Antyradiu. Ślicznie i klasycznie. Proszę bardzo, leczenia płyną dla chłopaków na mój adres kasprol@antyradio.pl. Bardzo dziękuję. Dużo zdrówka, cierpliwości, żeby pizza nigdy nie tutrzyła, a bateria w telefonie trzymała 3 dni, żeby konsola się nie zawieszała. Mecz zawsze kończył się wygraną, a skarpetki same składały się w pary. To życzenia od Małgorzaty. Dzięki Małgorzata. Zaraz ci odpiszę, może coś jeszcze dorzucę do przesyłki. Kto wie? Pozdrowienia dla wszystkich chłopaków. I dziewczyn także tych chłopaków ma się rozumieć.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł.

0: nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
1: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
0: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
1: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
0: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
1: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

daleka droga do domu. Come on. A wcześniej Metallica, która jutro zagra w Las Vegas. Jutro słuchacz nasz będzie świadkiem tego, co się wydarzy w Sphere. Ale my pewnie też będziemy was informować o tym na naszych portalach społecznościowych, więc pooglądajcie. Dziś natomiast mija rocznica, kiedy w 1947 roku urodził się Mark Bolan, gitarzysta i lider grupy T-Rex. Warto wspomnieć, że zespół na początku lat 70. prowadził na szczyty list przebojów m.in. te nagrania jak Get It On, Hot Love czy Children Evolution.

wczoraj o tym mówiłem w Lokomotywie w Antyradiu, ale warto przypomnieć, że YouTube podobno przygotowują się do nowej trasy stadionowej, która będzie pierwszą tego typu serią koncertów zespołu od 2019 roku, kiedy zakończyła się Joshua Tree Tour. Podobno muzycy już robią swoje próby, choć oficjalnie ta trasa nie została jeszcze ogłoszona. Ale myślę, że to się wydarzy lada moment. Lada moment, także Prawda Antyradia za niespełna 6 minut. Wtedy wybije równo godzina 14, a po 14 w dalszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania będzie szansa na to, żeby zgarnąć zaproszenia na łódzki koncert Deep Purple.

0: everybody. This is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też, chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz

0: Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden.

0: Podejrzany pakunek w centrum Białegostoku. Są utrudnienia. Do końca roku miejsca schronienia będą specjalnie oznakowane. Rozporządzenie weszło w życie. Pijany prokurator zatrzymany za kółkiem na Podkarpaciu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Podejrzany pakunek i utrudnienia w centrum Białegostoku. Służba ochrony kolei znalazła foliową paczkę przy jednej z cystern z ropą na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu. Na miejsce przyjechała policja i zabezpieczyła okolice. Wkrótce pirotechnicy sprawdzą znalezisko. Najpierw trzeba jednak odholować cysternę. Do końca roku miejsca schronienia będą specjalnie oznakowane. Weszło w życie rozporządzenie MSWiA w tej sprawie. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle pojawi się w pobliżu punktów, w których będzie można się ukryć w razie ewentualnego ataku. Takich miejsc w całej Polsce jest ponad 80 tysięcy. W praktyce dostęp do wielu będzie utrudniony. Jeżeli taki punkt jest w budynku biurowym, to może być udostępniony tylko w godzinach otwarcia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład.
0: Najbliższe miejsca schronienia można sprawdzić na gdziesieukryć.pl. MSWiA jeszcze szykuje apkę na smartfony.
1: Prawda Antyradia.
0: Pijany prokurator zatrzymany podczas jazdy A4. Do zdarzenia doszło na Podkarpaciu. Chodzi o zastępcę prokuratora okręgowego w Opolu, Henryka W. Mężczyzna wydmuchał 1,5 promila alkoholu. Ma teraz stracić immunitet, a potem usłyszeć zarzuty.
1: Prawda Antyradia.
0: To już niemal rok. System kaucyjny ruszył 1 października 2025 roku. Objął plastikowe butelki, aluminiowe puszki i część szklanych butelek. W tym czasie zebrano ich 5 miliardów. Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: Punkty zbiórki wyposażone w automaty cieszą się największym powodzeniem. Blisko 90% opakowań oddawanych jest właśnie w automatycznych punktach.
0: Rząd szykuje zmiany w systemie. Obejmie też małe szklane butelki, tak zwane małpki. A czas na zrealizowanie bonu ze zwróconą kaucją zostanie wydłużony prawdopodobnie do 3 miesięcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Katowice namawiają do remontów starych kamienic. Ich właściciele mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku.
4: Właściciele budynków wybudowanych przed 1945 rokiem mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości pod warunkiem, że wyremontują jego elewację. Ulga może wynieść do 50% kosztów remontu, a w niektórych przypadkach może obowiązywać nawet przez 10 lat. W remonty kamienic inwestuje również miasto, tylko...
0: Coraz mocniej chmurzy się na północy i zachodzie. W pozostałej części kraju słonecznie, na termometrach w granicach 22 stopni, najcieplej w Opolu. Temperatura wzrośnie jeszcze do maksymalnie 24. Jutro podobna aura do dzisiejszej, ale nieco większe zachmurzenie. Raczej słonecznie i bez deszczu do końca tygodnia.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: ten numer sam się gra. Andre Horn.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Goddamn Beautiful. Nagranie, które cały czas znajduje się w zestawieniu listy przebojów Turbotop. Gdzie? Sprawdźcie na naszych internetowych stronach antyradio.pl w zakładce Turbotop. Tymczasem 11 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w środę i spieszę w informacją, że dokument Oasis Don't Look Back in Anger będzie dostępny w streamingu. Film przedstawia, przypomnę, kulisy wielkiego powrotu Oasis i trasy koncertowej w 2025 roku, która zakończyła wieloletnią przerwę zespołu, no ale wersja streamingowa podobno otrzyma dodatkowe, wcześniej niepublikowane materiały. Już wiem, że wśród nich znajdzie się więcej fragmentów rozmowy braci Gallagherów, no a także pełne wykonania takich nagrań jak Slide Away czy Wonderwall. No i oczywiście paru jeszcze kilku innych. Premiera dokumentu, no właśnie, zbiega się z kolejnym etapem powrotu Oasis, czyli zespół ogłosił trasę koncertową w 2027 roku, no i niebawem pojawi się ten dokument. Trasa, z tego co wiem, Europa i Stany Zjednoczone, na razie Polski nie ma, ale kto wie, wszystko się może zderzyć jak w piosence.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: się podobać. Royal Blood, Figure It Out.
1: Mówiłem wam, tym nagraniu sztucznie, ślicznie się zrobiło. No dobra, teraz przejdźmy do Deep Purple. Co waszym zdaniem wyróżnia Deep Purple od całej reszty zespołów obecnie grających? Co waszym zdaniem wyróżnia Deep Purple od całej reszty zespołów obecnie grających? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. Odwdzięczę się zaproszeniami na łódzki koncert zespołu.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
7: Sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: No, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Mike Shinoda za nami. Ależ piękna informacja się pojawiła o Perfect Circle. Państwo słyszeli? Perfect Circle opublikowali swój najnowszy singiel zatytułowany To Warm In My Concert. Podobno jest już w sieci. Sprawdźcie, to kolejna nowa piosenka grupy opublikowana w tym roku i to nie koniec. Billy Howerdell pojawił, że możemy spodziewać się jeszcze więcej, bo zespół ogłosił trasę koncertową. Więc może będzie cała płyta.

0: Rhythm of Love. Scorpions kończą tę część dzisiejszej Rokomotywy w Antyradiu, bo nieuchronnie, aczkolwiek bardzo skutecznie, zbliża się godzina 15. Za chwil kilka zajrzę do skrzynki mojego prywatnego listonosza gasprol@antyradio.pl, by przekonać się, do kogo powinny powędrować podwójne wejściówki na koncert Deep Purple w Łodzi. Tak, mieliście napisać, co wyróżnia Deep Purple od całej reszty obecnie grających zespołów. Bardzo jestem ciekaw.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
0: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepsze.

0: Akt oskarżenia dla rodziców zastępczych za znęcanie się nad dzieckiem. Minister obrony apeluje do Amerykanów o dostawy broni w terminie. Wracają opolskie lamy. Festiwal filmowy startuje w piątek.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest akt oskarżenia za znęcanie się nad 8-latkiem. Przed sądem staną rodzice zastępczy ze Zgierza i ich znajomy. Sprawa wyszła na jaw, kiedy te osoby spędzały ferie w Myślenicach. Policję zaalarmowała inna osoba, która sfilmowała komórką 8-latka. Chłopiec był na mrozie, ubrany tylko w piżamę. Okazało się, że w rodzinie zastępczej dochodzi do znęcania się psychicznego i fizycznego. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minister obrony apeluje do Amerykanów o dostawy broni w terminie. Podczas podpisywania umów offsetowych w ramach programu Apache Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska buduje najsilniejszą armię Europy. Jednak, żeby tego dokonać, potrzebuje, aby kontrahenci z USA wywiązali się na czas ze swojej umowy.
2: O co chciałbym poprosić naszych amerykańskich partnerów? O terminowość dostaw. Mamy przeciwnika, adwersarza za wschodnią granicą bardzo niebezpiecznego. A on przeszedł w tryb produkcji wojennej. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, we wszystkie dni w roku.
0: W połowie września Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników, że w związku z wojną w Iranie dostawy broni mogą się opóźnić. W niektórych przypadkach nawet o 5 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Jedna jesień, wiele opowieści. Pod takim hasłem zaczyna się sezon jesienno-zimowy na Wawelu. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i przyciągające uwagę wystawy, zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
3: Będzie wermer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowy, piękny, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
0: Szczegóły na stronie Zamku Królewskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Opolskie lamy startują w piątek. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu filmowego jest hasło Dobro. Będzie widoczne na wszystkich punktach programu, który obejmie aż 9 dni, mówi organizatorka Marta Wolna.
4: Opieramy się tradycyjnie na konkursie filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych, jak i konkursie filmów amatorskich. No dodatkowo oczywiście panorama kina światowego, nowości, wydarzenia towarzyszące, pokazy. Oprócz tego, że tradycyjnie w Meduzie, w Heliosie czy w Kinie Studio odbędą się również w Urban Labie.
0: Impreza potrwa do 10 października. Pełna kultura, zapraszam. Jest zwiastun 4. sezonu Tulsa King. Sylvester Stallone gra nowojorskiego mafioza, który po 25 latach więzienia trafia do Oklahomy. Tam zbudował własne przestępcze imperium. Teraz próbuje je zalegalizować, ale żeby nie było nudno, politycy i nowi wrogowie chcą go zniszczyć. Premiera w Polsce 22 października na Sky Showtime. Richard dostał 6. sezon, choć 5. wciąż jest kręcony. 4. obejrzało 66 milionów osób w ciągu 28 dni. To jeden z 5 najchętniej oglądanych sezonów w historii platformy Amazona. Apple TV świętuje rekord oglądalności. Po gali Emmy, którą zdominowała Wdowia Zatoka, ten serial oglądano o 280% częściej niż tydzień wcześniej, a jedyną o 200%. Według Apple TV platforma zanotowała najlepszy tydzień w historii. Coraz mocniej chmurzy się na północy i zachodzie, w pozostałej części kraju raczej słonecznie, na termometrach w granicach 22 stopni, najcieplej w Opolu. Temperatura wzrośnie jeszcze do maksymalnie 24, jutro podobna aura do dzisiejszej, nieco większe zachmurzenie, raczej słonecznie i bez deszczu będzie do końca tygodnia.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Scandinavian Eyes, Nowy Europe.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Niebawem koncert jesienią grupy Europe. Będą także zaproszenia w Antyradiu do wzięcia. Bądźcie blisko nas. Tymczasem, gdybym miał powiedzieć, co odróżnia Deep Purple od pozostałych obecnie grających zespołów, to jest to konsekwencja i oryginalność. Używając popularnego ostatnio powiedzenia, Deep Purple zawsze dowożą. Czy jest to klasyczny album z lat 70., czy Vertigo Air z lat 90., czy całkiem współczesny, równa się jeden, zawsze słychać, że to Deep Purple. Ta ekipa po prostu robi swoje, gra swoje, nie oglądając się na innych. A kiedy usłyszysz choćby fragment ich utworu, od razu wiadomo, kto gra. Mało tego, jest wiele coverów Deep Purple w wykonaniu innych zespołów. O ile by ci wykonawcy nie włożyli własnego wkładu, swoisty charakter Purple zawsze gdzieś tam wystaje z pomiędzy nut. I wiesz, kto był oryginalnym twórcą. Tak jak napisałem w tytule, o ile współczesne zespoły często grają dobry metal i rock, to Deep Purple jest ich kodem źródłowym. Tak jest, a tytuł tego maila brzmi: Deep Purple to kod źródłowy dzisiejszego rocka. Napisał Tomasz z Gorynia. Brawo, kolego. Tomaszu, podglądaj maile, bo niebawem dostaniesz przepięknej urody podwójne zaproszenie na koncert grupy Deep Purple 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Gratuluję.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: dzisiaj klasycznie się zarobiło. Creedence Clearwater, wcześniej Revival, wcześniej The Black Crowes and Candle. Fantastyczne numery. Państwo dopytują, czy będą jeszcze zaproszenia na Deep Purple w Antyradio. No pewnie, że tak. Koncert za tydzień z małym hakiem, 8 października, więc jeszcze nasłuchujcie. Natomiast jutro też pojawiały się pytania, czy będę miał zaproszenia do studia do Krakowa. Owszem, Nocny Kochanek jutro wyświetli się z zaproszeniami w Kasprologii. W Rokomotywie.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
15: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Iron Maiden świętuje, a płacisz ty. Zespół przygotował dla fanów specjalne wydawnictwa z okazji okrągłych rocznic. Jako że kapela obchodzi przedłużające się już 50. urodziny, wyda winylowy boks z pierwszymi 9 albumami. Płyty będą w różnych kolorach, a kolekcjonerów uprzedzam, tytuł 50th Anniversary Studio Album Collection zawiera dopisek Part 1. Premiera 11 grudnia. Tydzień wcześniej na sklepowe półki trafi reedycja pojedyncza obchodzącego 40. urodziny albumu Somewhere in Time. Roger Waters sięga po Floydów. Razem z synem zagra Legacy, a Pink Floyd Show. Na razie szykują się tylko na objazd USA. Zaczną w lutym, ale pomiędzy 2 maja a 31 sierpnia mają przerwę. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu.

wszyscy czekają na koncert z Rage Against the Machine. Czy powrócą, czy nie powrócą? No być może zrobią nam niespodziankę i w 2027 coś się wydarzy. Natomiast wchodząc nie tak dawno na Teraz Rock, znalazłem bardzo fajną wypowiedź Toma Morello, który opowiadał o tym, jak Rage Against the Machine kiedyś protestując weszli na scenę nago, z zaklejonymi ustami i stali na scenie przez 15 minut. Nie zagrali ani jednego utworu, ani jednej nuty. Ciekawe wydarzenie, jak się zachowywała publiczność, więc jeżeli chcielibyście wiedzieć, to zajrzyjcie na Teraz Rock, bo to naprawdę fajna lektura. Polecam.

0: Beat prawie na koniec dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio, ale nim się pożegnamy, oczywiście przywitam słońca, które weszły do studia, czyli Małgorzatę Wierzejewską.
1: Dzień
0: i Tomkę Obertyna. Słońca,
2: dobry, już studio. Słońca narodu, można
0: słońca
2: powiedzieć.
0: Narodu. Mam nadzieję, że słońce także za oknami, bo mam zamiar wyjść na spacer ze słuchawkami na uszach.
2: Tylko niech zdejmij, zanim wyjdziesz ze studia, bo urwiesz kabel. Nie wiadomo, jak jest za oknem, bo nie mamy w studiu okna, ale chyba fajnie.
0: To cały
2: fajnie.
0: Czas od rana tu siedzicie?
2: Tak.
1: Ja byłam z pieskiem rano i było
2: ja
1: super ładnie.
2: Ja dzisiaj szkolenia rozwiązywałem
0: to jest
2: obowiązkowe.
0: Z miłości do Agory.
2: Tak jest.
0: Znikam. Ode mnie to wszystko. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Zostawiam was, jak to było, w najlepszych rękach.
2: Tak. Sandra Drzymalska do nas, u nas będzie dzisiaj na przykład.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Sąd zdecydował w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Będzie nowy plan ochrony przed powodzią w Opolskiem. System kaucyjny na opakowania ma już rok. Jest podsumowanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Marcin Romanowski dostał list żelazny. Sąd okręgowy w Warszawie, jak przekazała jego rzeczniczka, stwierdził, że to lepsze niż opieranie się na nieskutecznych działaniach śledczych. Ci nie są zadowoleni z tej decyzji i zapowiedzieli zaskarżenie tej decyzji. Ona, kiedy się uprawomocni, uchroni mężczyznę przed aresztem, gdzie mógłby spędzić najbliższe lata. Poseł PiSu jest podejrzany o nieprawidłowości przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Z prośbą o list żelazny wystąpił w sierpniu, pisząc list skontrolowanego przez Rosję nad Zdniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Mieszkańcy Bodzanowa pod Głuchołazami doczekają się nowego planu na ochronę przed powodzią. Wody Polskie zmieniły zdanie i zleciły nową analizę dla miejscowego potoku. Ostatnio w sierpniu wystarczyła 15-minutowa ulewa, żeby doszło do podtopienia miejscowości, która ucierpiała w powodzi raptem 2 lata temu. Rozwiązaniem mogą być mini zapory, ale najpierw trzeba przeprowadzić badania geodezyjne i geologiczne. Analiza będzie gotowa na wiosnę.
1: Prawda Antyradia.
0: 12 miesięcy i 5 miliardów zebranych opakowań. Ministerstwo Środowiska podsumowało pierwszy rok działania systemu kaucyjnego.
2: Wniosek jest taki, że system działa, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: Plastik w zasadzie zniknął z naszego otoczenia.
2: 90% opakowań kaucyjnych oddajemy w automatach.
3: Polacy chcą korzystać, lubią korzystać z automatów.
2: Z tym lubieniem to bym nie przesadzała.
4: Bardzo często, bardzo szybko zapomniają się te butelkomaty.
2: Ma być lepiej.
3: Trzeba po prostu zwiększać liczbę punktów zautomatyzowanych, również tych na osiedlach. I dokładnie takie kroki podejmują dzisiaj operatorzy.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: 4 dni urlopu wystarczą, żeby mieć 9 dni wolnego. Tak w tym roku wypada Święto Niepodległości. 11 listopada będzie w środę i ludzie już szukają wyjazdów, mówi Tady Mateusz Dul ze Sky.pl.
5: Szukają miejsc, które pozwolą cieszyć się wyższą temperaturą i złapać promienie słońca. Warto rozważyć 3 kierunki przy planowaniu tego wyjazdu. To Stambuł na 4 dni, tygodniowe wakacje all inclusive na Cyprze oraz 10 dni na rajskim Zanzibarze.
0: Z danych tego biura podróży wynika, że liczba rezerwacji na tydzień z 11 listopada jest w tym roku o 110% wyższa niż w 2025 roku. Chmurzy się w północnej połowie kraju, w południowej bezchmurne niebo. Na termometrach w granicach 22 stopni, najcieplej w Opolu. Jutro podobna temperatura, bez opadów, co najwyżej miejscami się zachmurzy. Tak ma być do niedzieli. Wtedy przerwa od słonecznej aury, ale bez załamania pogody.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, 10 minut po godzinie 16 na zegarach.
2: Kłaniamy się oficjalnie już w parze z głośników. Małgorzata Małgowierzejewska i Tomasz Ambrozo-Obertyn.
1: Tak, to my.
2: Jesteśmy z wami do godziny 20. Dzisiaj jak zwykle moc atrakcji. Między innymi pojawi się kalambur dźwiękowy.
1: O proszę, sprawdzimy też, dlaczego nie warto uprawiać koło dworca centralnego w Warszawie.
2: No tak, to rzeczywiście są chyba jakieś powody. Pojawi się u nas Sandra Drzymalska. Jeśli widzieliście Lalkę, no to musieliście docenić jej fantastyczną rolę. Porozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Może nawet spróbujemy namówić ją, żeby opowiedziała dowcip.
3: Nie? Przepraszam, roześmiałam się, ponieważ jestem beznadziejna w dowcipy.
4: Nie wierzę.
3: Jestem tak
4: beznadziejna. Jest dowcip od razu.
3: W ogóle nie pamiętam.
4: Może być o babie.
2: To do godziny 20 na pewno pojawi się.
1: Dobra, to sprawdzimy jeszcze, czego nauczyliśmy się z bajek Disneya, jak starczy nam czasu.
2: To wszystko i o wiele więcej w parze z głośników. No a teraz, żeby troszkę was rozruszać, dodać wam ani muszu, wiatru, pędu we włosy. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
2: Nie. Życie, no to już mówiłem, to nie jebajka, prawda, jak mawiają na Śląsku. Może być czasami trudno, może być czasami lekko, jest jak pudełko czekoladek. Grunt, żeby z tych czekoladek wybrać te najsmaczniejsze dla siebie. No i takie właśnie szykujemy dla was w parze z głośników w kalamburze dźwiękowym. Do wygrania jest satysfakcja na dzień cały.
1: Oraz dwie płyty dzisiaj mamy. CD T-Love Alright i CD You to the Joshua Tree. Jeszcze tylko zdradzę, że my tutaj bardzo walczymy o nasz antyradiowy merch dla was, ale na razie nie chcą nam go dać.
2: Zobaczymy, może się uda.
1: W każdym razie,
2: no przede wszystkim satysfakcja jest do wygrania, więc kombinujcie i dzwońcie. W kalamburze dźwiękowym ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. No i proszę bardzo, oto kalambur.
3: Tylko nie mów tego mi.
4: A który gliniarz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę?
5: Nie mów do mnie teraz!
2: No i o co
1: nic
2: chodzi?
1: Nic nie wiem.
2: No, 321-321-600.
1: To jest numer, jeśli wy wiecie.
2: Tak, i kto się pierwszy dodzwoni, ten wygrywa. Nagrody fizyczne oczywiście, bo satysfakcja może być dla każdego. Na wszelki wypadek puśćmy kalambur jeszcze raz.
3: Tylko nie mów tego mi.
4: A który gliniarz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę?
5: Nie mów do mnie teraz!
1: Do dzieła.
2: Co to za piosenka? 321-321-600. Nagrody fizycznie, to zabrzmiało jakoś tak dwuznacznie. No nieważne. W każdym razie czekamy na wasze propozycje, a już za chwilę między innymi Blondie i Heart of Glass.
6: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
7: Hey, what's up, it's Shannon.
8: And this is Sully from Godsmack.
9: Hey, this is Rob.
10: This is James from Metallica.
11: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego roka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
12: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
20: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
22: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: A dla obecnych klientów Wektry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rock. R.E.M. That's me in the corner. That's White Stripes. Queen. U2. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
11: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowość od A Perfect Circle. Zespół opublikował kawałek To Whom It May Concern, kolejną już w tym roku premierę. Towarzyszyła ona ogłoszeniu trasy koncertowej po Ameryce Północnej. Trasę po Polsce zapowiedział zespół Archive. 7 października przyszłego roku kapela przyjedzie z trasą Glass Minds and Not In My Name do krakowskiego ICE. Dzień później Centrum Kongresowe A2 we Wrocławiu. Kolejnego dnia usłyszymy ich w warszawskiej Stodole. 12 października Poznań Congress Center, a 13 Stary Manesz w Gdańsku. Otwarta sprzedaż biletów ruszy pojutrze. Nowy koncert zapowiada też Carpenter Brut. Ten skład wystąpi 22 marca w warszawskiej Stodole. Bilety już są dostępne. Kolejny rok Newsy za godzinę.
10: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Ja jestem mało obiektywna, jeśli chodzi o Depeche Mode, to może ty coś powiesz.
1: No, ja mogę coś powiedzieć zawsze, bo mi za to płacą, ale jeśli chodzi o Depeche Mode, to ja w czasach licealnych słuchałem innych zespołów, jak na przykład The Doors czy The Beatles.
0: Ale ja też,
1: do Depeche'ów troszkę musiałem potem dojrzeć.
0: Ja też, ja dopiero pod koniec liceum zaczęłam słuchać Depeche Mode, przyznam szczerze, i od tego czasu przepadłam.
1: A skoro już mowa o dojrzewaniu i podglądaniu, no to teraz mamy ogłoszenie specjalne dla naszych słuchaczy, bo może to chodzi o kogoś z was.
0: Warszawska policja szuka pary, która uprawiała seks na chodniku przed dworcem centralnym i niestety albo stety nagranie z ich występu obiegło internet.
1: Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem przy Alejach Jerozolimskich. Para próbowała się troszkę schować za dużą donicą, to trzeba im oddać, no ale niezbyt skutecznie. Zresztą na miejscu był nasz reporter.
2: Arimatis to profesjonalistka, królowa kamuflażu. Pokaż.
3: Jak patrzę tak, to mnie widać. Aha. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie. Nie widać? Widać.
2: Super, nie?
3: Nie widać? Widać, nie widać. Trochę widać i nie widać. Teraz no widać.
0: Sprawą zajęła się policja, która próbuje teraz ustalić tożsamość obojga. Chodzi o nieobyczajny wybryk, za który grozi m.in. grzywna albo areszt.
1: Czyli wybrali jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Warszawie.
0: Najpierw zakupy w Żabce, potem seks przed Centralnym. Warszawska randka all inclusive.
1: Dokładnie. No dobrze, to my teraz,
0: szukamy.
1: Jako głosi stare powiedzenie, żeby życie miało smaczek, czasem trzeba coś pikantnego. Halo.

0: Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Mark Knopfler zasuł się kiedyś w deszczowy wieczór w Ipswich w barze wątpliwej proweniencji. No i tam występowali tacy chałturnicy, którzy nazywali się ponoć faktycznie sułtanami swingu. Występowali dla garstki fanów znajdujących się w stanie zdecydowanie po spożyciu. No i taka to historia, proszę Państwa.
1: Ciekawa.
0: A teraz głośników bawiąc uczy, ucząc bawić.
1: Oczywiście, ja nie znam tej historii. Bardzo Ci za nią dziękuję, Tomaszu. Ja chciałam powiedzieć, że po godzinie 17 będziemy mieć dla Was do rozdania podwójny bilet na kontra MMA. Hala Orbita Wrocław. To wszystko odbędzie się 10 października i my po raz trzeci jako Antena Radio mamy patronat medialny nad tym wydarzeniem i wszystko Wam opowiemy po 17.
0: Tak jest i będzie można wygrać zaproszenia i popatrzeć, jak się naparzają. No a już za chwilę sprawdzimy, jak się naparzają w polityce. Będzie Prawda Antyradia.
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Queen's Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100!
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
5: Blik. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi?
7: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Tak drogo jeszcze nie było. Ceny paliw pobiły rekord. Europejski system łączności dla służb, rzekuje Bruksela. Małpki też będzie można oddawać za kaucją. Idzie zmiana przepisów.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Tak wysokich cen paliw na stacjach jeszcze nie było. Cena benzyny 95 wzrosła do 8 zł i 19 groszy. Za diesla trzeba płacić już 9,14, pisze epetrol.pl. W ciągu tygodnia ceny wzrosły odpowiednio o 20 i 16 groszy.
9: Prawda Antyradia.
10: Własna sieć i telefon, który nie padnie. Tak ma działać nowy system komunikacji dla służb ratunkowych w całej Unii. Ma się mieścić w urządzeniu wielkości zwykłego telefonu, a kiedy zwykła sieć przestanie działać, ma mieć swoje 5G albo sygnał z satelity. Problemy z łącznością są głównie na pograniczu. System ma być odporny na obce wpływy czy ataki. Wdrażanie potrwa 10 lat.
9: Prawda Antyradia.
10: Małpka za kaucją. Ministerstwo Klimatu chce, aby małe butelki też trafiały do systemu. Dokładne zasady mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt odpowiedniej ustawy jest już szykowany, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
11: Na ten moment nie zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu. Pani minister chyba także nie.
12: To również. Widzimy poparcie zarówno społeczne, jak i polityczne. Natomiast też chciałabym wyjaśnić, że od początku my mówiliśmy, że przygotujemy projekt ustawy we wrześniu. I tak też zrobiliśmy.
10: Dodaje wiceminister Anita Sowińska. Małpki mogą być w systemie dopiero za 2 lata.
9: Prawda Antyradia.
10: Bieganie przez 3 dni bez większej przerwy. Ultra ekstremalny sportowiec z Tychów rzuca sobie wyzwanie. Przez 72 godziny będzie biegał dookoła jeziora Paprocany. Każda pętla liczy prawie 7 kilometrów, więc w tym czasie Andrzej Kowalczyk przebiegnie jakieś 500 kilometrów.
13: Wystartuję na pętlę wokół jeziora o każdej pełnej godzinie. Czyli powiedzmy, że dobiegnę w 40 minut te 6,7 kilometra, a ten czas, który mi pozostanie między ukończeniem danej pętli a kolejną równą godziną, będę przeznaczał na wszystkie potrzeby, jak sen, higiena, jedzenie.
10: Andrzej Kowalczyk rozpocznie wyzwanie jutro o 10:00. Bieg będzie transmitowany online, ma charytatywny cel. Sportowiec chce w ten sposób nagłośnić zbiórkę na budowę hospicjum dla dzieci Tusie Tuli, które powstaje przy Miodowej w Tychach.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Zachmurzy się w północnej połowie kraju, w południowej bezchmurne niebo, na termometrach w granicach 22 stopni, najcieplej w Opolu. Jutro podobna temperatura, bez opadów, co najwyżej miejscami się zachmurzy, tak ma być do niedzieli. Wtedy przerwa od słonecznej aury, ale bez załamania pogody.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: ty kojarzysz takie durnotki, na przykład jak thank you from the mountain, dziękuję ci z góry, prawie tak dalej, to gdyby powiedzieć, no gdyby powiedzieć you can drive on me, to może być możesz po mnie pojechać?
1: Może tak być.
0: Bo o tym trochę będzie nasz konkurs.
1: Trochę tak będzie, to prawda. Drive, czyli The Howlers już za nami, a my chcemy wysłać was na galę, gdzie można popatrzeć, jak się sportowcy tłuką.
0: Tak, to jest
1: szlachetnej rywalizacji.
0: Bilet podwójny na kontra MMA 10 października w hali Orbita we Wrocławiu. Ta gala się odbędzie i słuchajcie, my jako Antyradio po raz trzeci już obejmujemy patronat medialny nad tą imprezą, a to jest 9 edycja gali kontra MMA.
1: No i co trzeba zrobić, żeby się wybrać dzisiaj z nami z parą zgłośników? Ano, chcielibyśmy zwizualizować sobie taki scenariusz walki w oktagonie, czy tam w ringu pomiędzy Małgorzatą, Małgo, Wierzejewską i Tomaszem Ambrozem Obertynem.
0: Słuchajcie, wymyślcie nam pseudonim, możecie nam napisać scenariusz tej walki.
1: Po jednym,
0: tak, dokładnie. I taką krótką prezentację każdego ze zawodników też poprosimy. Jak chcemy, to może być, jak chcecie, to może być wizualizacja, bo wiadomo przecież, że najlepiej się pośmiać siebie samego, prawda?
1: Oczywiście, czyli macie wymyślić pseudonim dla każdego z nas, krótki scenariusz walki, krótka prezentacja każdego z zawodników.
0: No i jeśli, boję.
1: I jeśli bardzo chcecie, również można dołączyć jakieś zdjęcie, rysunek wykonany na prędce. Także śmiało. Za chwilę wrócimy do kalamburu, no a teraz piosenka o tym, że la donna è mobile, czyli nie chodzi o to, że kobieta jest samochodem, tylko, że jest zmienną. Meredith

0: Bardzo dobry kawałek zespołu Ghost Spillways w parze z głośników w Antyradiu. Można synchronizować zegarki 22 minuty po godzinie 17. No a teraz czas, żeby pojawił się kalambur w konkursie
1: Ostatni będą pierwszymi,
2: czyli radio kalambur dźwiękowy.
3: I o co tutaj chodzi?
0: No.
3: Tomasz wymyślił i ulepłutał z różnych dźwięków oraz z różnych słów oraz z różnych filmowych scenek do wyboru do koloru kalambur, który wy powinniście umieć odgadnąć, bo ja nie potrafię, dlatego takich słów tutaj używam. I rozwiązaniem kalamburu jest piosenka, którą zagramy na koniec parę z głośników.
0: Wszystko jasne? No to przypominamy kalambur. Uwaga, oto on.
4: Który gliniarz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę?
5: Nie mów do mnie teraz!
0: Pozdrawiamy Państwa Majdanów. No i czekamy na Wasze propozycje do wygrania Satysfakcja oraz płyty od Antyradia 321-321-600. Pamiętajcie koniecznie, nagrywajcie numer telefonu do siebie. Halo, dzień dobry, cześć.
6: No, cześć kochana paro,
0: cześć. Waryn.
6: Czy dzisiaj na koniec programu puścicie może Don't Stand So Close To Me zespołu The Police? I to jest właśnie rozwiązanie dzisiejszego kalamburu?
3: No niestety to nie to.
0: Nie, 321-321-600.
7: Odnośnie konkursu, sądzę, że jest to Manam nie ma wody na pustyni.
0: Nie. Pozdrawiamy Beatę Kozidrak z Manamu. No nie. 321-321-600. O, Lord Vader do nas dzwoni.
8: Cześć, tu Darek z Bytomia. Przypuszczam, że dzisiejszy kalambur to piosenka zespołu No Doubt. Don't speak.
3: Też nie to, ale to nie tylko Darth Vader, ale Darth Vader, ten zjeżdżający na nartach, takie mam wrażenie. I wiatr tam
0: nie
3: zawiewał.
0: Nie jest to też piosenka Look, I'm Your Father. No dobrze, jaka piosenka kryje się w kalamburze? To jest zadanie dla Was do wygrania Satysfakcja i płytę. Za chwilę Depres, bo yo cię kocham.
9: Hi, I'm Roger Glover.
10: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
9: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Dużo
7: dobrego! Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto. Dużo dobrego!
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
13: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Kto był w kinie, widział pierwszy, kto nie był, może już odliczać dni. Film Oasis Don't Look Back in Anger trafi do streamingu. Produkcja zadebiutuje na platformie Disney Plus w następny piątek. Don't Look Back in Anger to dokument o kulisach wielkiego powrotu braci Gallagherów do wspólnego grania i o publice, która im towarzyszyła. Wersja streamingowa filmu ma być poszerzona o dodatkowe materiały. Faith No More też po sąsiedzku. Zespół będzie jednym z headlinerów czeskiego festiwalu Rock for People. Wystąpią też Blink-182, Architects czy Motionless in White. Impreza potrwa od 2 do 5 czerwca. U nas Faith No More zagrają chwilę później na Mystic Festival. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Hey!

0: Absolutnie genialny kawałek YouTube Vertigo w parze z głośników w Antyradiu. No, jesteśmy z wami.
1: Oczywiście, że tak. Plus wszystkie kawałki w Antyradiu są genialne. Proszę cię, to nie można tak tylko o jednym YouTube powiedzieć. Zaraz na przykład będzie Greta Van Fleet i ona też jest genialna i będzie też sam Fender.
0: No, i będzie No Doubt, utwór, znaczy zespół mojej młodości. Oj, słuchało się na korytarzach z radiowęzła szkolnego. No dobrze, no a teraz czas na łamiącą wiadomość, czyli Breaking News z Lęborka. Portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi.
1: Pijany motocyklista wjechał w starszą kobietę na pasach, zgubił pasażera i uciekł był. Policjanci odnaleźli go w szafie u matki.
0: No, co ciekawe, całe to zajście to także streszczenie scenariusza prequela filmu Lew, Czarownica i Stara Szafa.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No, ty wspomniałeś o No Doubt, że tak lubiłeś. Ja też lubiłam i zazdrościłam jej płaskiego brzucha. Wiesz dlaczego?
0: No.
1: Bo jak ja się kładę na boku, to mój brzuch leży obok.

0: 8 minut zostało do godziny 18. Słuchajcie, mamy dla Was podwójny bilet na Kontra MMA 10 października w hali Orbita we Wrocławiu. Ta gala się odbędzie. Zapowiada się jako jedna z najważniejszych sportowych gal w ogóle tej jesieni. Nie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale i w ogóle. Jest to impreza tworzona z pasją przez wrocławian dla lokalnych kibiców i fanów sportów walki z całej Polski i Was też nie może tam zabraknąć.
1: No a my w parze z głośników w Antyradiu rozdajemy Wam jeden podwójny bilet na to wydarzenie. Co trzeba zrobić? Napisać do nas na paramopa@antyradio.pl, no i zaprezentować nam scenariusz walki, takiej właśnie walki w wydaniu Małgorzata Małgowierzejewska, Tomasz Ambroży Obertyn, wymyślić nam pseudonimy, krótka prezentacja każdego z zawodników, można pisać, no niektórzy również dzwonią 321-321-600.
2: Cześć, co prawda rysunku nie zrobię, ponieważ jadę samochodem, ale jakbym miała dać ksywki, to tak, Tomek to by był Obertas w takim stroju ludowym, łowickim, z piórkiem w czapce, a Małgo mogłaby być taką amazonką. I cała walka polegałaby na starciu kultur, gdzie po prostu atrybutem Małgo mógłby być jakiś bacik, palcat, nie wiem, coś takiego, a nasz Tomasz broniłby się bunkiem ludowym. Okay. No mniej więcej coś takiego, abstrakcyjne, dziwne, I tak samo szalone jak wszystkie tego typu walki.
0: Ja już nie mogę tego zobaczyć.
1: No ja też. Nie wiem, dlaczego tak rustykalnie akurat. No ale dobrze, proszę bardzo, akceptuję. Czekamy na kolejne propozycje. paramopa@antyradio.pl. Za chwilę, prawda, Antyradia, wrócimy również do kalamburu.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze ma... bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: skrajne komentarze polityków na temat listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Możliwe, że już od jutra wojsko będzie mogło zestrzeliwać obce obiekty na polskim niebie. AI nie wpuszczać do portfela. Polacy są zgodni.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiSu chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno list gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania Marcina Romanowskiego były bezskuteczne, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
2: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
0: Prokuratura zapowiada zaskarżenie decyzji do sądu apelacyjnego. Chce postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to dla mnie wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia, komentuje tymczasem minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zauważył, że sąd nie uznał przepisu, według którego list żelazny ma być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Z drugiej strony politycznej barykady słychać tymczasem głosy o wielkiej, totalnej kompromitacji prokuratury, samego Żurka i w ogóle całego rządu. Tak sprawę ocenia Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS.
1: Prawda Antyradia.
0: Już jutro mogą wejść w życie nowe procedury w wojsku. Chodzi o zezwolenie pilotom myśliwców i śmigłowców na zestrzeliwanie obcych obiektów w naszej przestrzeni powietrznej. Wcześniej to było możliwe tylko w stanie wojennym albo w stanie wojny.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie chcemy, żeby sztuczna inteligencja decydowała o naszych pieniądzach. Z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że tylko 1/4 z nas jest za użyciem AI i to raczej w roli doradcy.
3: Ci, którzy są za, z pomocy sztucznej inteligencji skorzystaliby na przykład przy planowaniu domowego budżetu. Przy braniu kredytu na mieszkanie to już niekoniecznie. I ostatnie słowo nie będzie należało do maszyny, mówi Agnieszka Kozioł z ZPF.
4: Aż 81% woli, żeby pomagała ona analizować dostępne możliwości lub rekomendowała rozwiązanie, ale pozostawiała ostateczną decyzję człowiekowi.
3: Największe obawy w kontekście AI i pieniędzy to ryzyko oszustw i brak bezpieczeństwa danych. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 3 minuty po 18:00.
5: Pełna kultura, zapraszam. Avengers Koniec Gry znowu wygrywa w kinach. Rozszerzona wersja z nowymi scenami zapowiadającymi Doomsday zebrała w weekend 86 milionów dolarów na świecie, w tym 26 milionów w USA. Łącznie ma na koncie już 2 miliardy 885 milionów dolarów. Do rekordu wszechczasów Avatara brakuje jej niespełna 40 milionów dolarów. John Goodman dołączył do obsady trzeciego sezonu The Last of Us. Zagra Joeya, który razem z Paco, granym przez Iana Aleksandra, tworzą duet bohaterów autostrady. Z kolei Laura Bailey, znana z oryginału, zagra Elizabeth, jedną z przywódczyń religijnych serafitów. W grze użyczyła głosu Abby. Nowy sezon pokaże wydarzenia z perspektywy antagonistki właśnie, która w pierwowzorze stała się protagonistką. Premiera jest planowana na przyszły rok. Dokładnej daty jeszcze nie ma.
0: 18 stopni w Rzeszowie, 19 w Łodzi, 20 w Szczecinie. Cieplej już dziś nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 10-12. Jutro w ciągu dnia znów w granicach 24 stopni, najcieplej na zachodzie. Podobnie jak dzisiaj, miejscami może się chmurzyć, ale padać nie powinno.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Wtedy są takie momenty w radiu.
2: Smakowity kawałek, trzeba powiedzieć.
1: Przyłapani na rzeczach, których nie powinniśmy robić, i właśnie ja zostałam.
2: Właśnie, wiesz, że w studiu nie można spożywać
1: posiłków.
2: Ale ja
1: biegłam tutaj, tylko musiałam przełknąć. Ale słuchajcie, tak się dobrze składa, bo będziemy teraz gadać o tym, że wybrano najgrubszego niedźwiedzia. Pamiętacie, prawda? Mówiliśmy o tym konkursie na najgrubszego niedźwiedzia na Alasce.
2: Tak.
1: No i mamy zwycięzcę. Został nim Backpack, czyli niedźwiedź numer 89.
2: W finale dostał ponad 103 tysiące głosów. Słuchajcie, pokonał niedźwiedzicę numer 910, a w całym tegorocznym Fatbur Week oddano ponad 2 miliony głosów.
1: Backpack ma około 20 lat. Na jego wagę szacuje się na ponad pół tony. Co ciekawe, jego mama Holly też kiedyś wygrała ten sam konkurs.
2: No proszę, czyli oboje mają tendencję do grubych kości najwyraźniej. No a duża waga to dla niedźwiedzia powód do dumy. Im więcej tłuszczu zgromadzi przed zimą, tym większe ma szanse spokojnie przetrwać hibernację.
1: To prawda, ale słuchaj, czyli pół tony, tak. Miliony fanów i potem tytuł mistrza, tak? Wreszcie konkurs piękności, do którego umiałabym się przygotować.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Satysfakcja oraz CD Love Alright i CD You to the Joshua Tree. To jest dziś do zgarnięcia, jeśli odgadniecie nasz kalambur dźwiękowy.
2: Wszystko się zgadza. Should I Stereo, Should I Go już za nami. A wy cały czas możecie dzwonić 321-321-600. W kalamburze, który jest uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie, oczywiście ukrywa się tytuł piosenki, która dzisiaj zagra. Oto kalambur. No nie, to nie jest kalambur. No to nic, proszę bardzo. Uwaga.
1: Jeszcze raz.
2: Oto kalambur.
3: A który gliniar będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę?
4: Nie mów do mnie teraz!
2: No i o co chodzi? 321-321-600.
1: Ja już wiem, bo już zerknęłam, wiesz? Ale nie powiem.
2: A no właśnie, a czy wy wiecie? 321-321-600?
5: Cześć. W tym kalamburze dzisiejszym wybrzmiało bardzo dużo ciszy. Czy zatem puścicie dzisiaj na koniec parę Enjoy the Silence?
1: Och nie, choć ja bardzo bym chciała, bo Depeche Mode to jeden z moich ukochanych zespołów.
2: No, pewnie się jeszcze przydarzy w kalamburze, ale to dziś nie jest poprawna odpowiedź. Halo?
6: Cześć, z tej strony Krzysiek Stotowicz. Według mnie będzie to utwór No Doubt, Don't Speak.
2: Nie. Halo, dzień dobry, cześć.
7: Cześć, a może w kalamburze jest The Rolling Stones, You Can Always Get What You Want?
2: Niestety.
1: Nie.
2: Także satysfakcja wciąż stygnie i czeka. Kombinujcie i dzwońcie 321-321-600. No a Stonesów zagramy za chwilę. Start Me Up.
8: Hi, this is Jack White.
9: Hello, this is Martin Murphy.
10: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: 23 minuty zostało do godziny 19. Dobrze policzyłam? Dobrze policzyłam,
2: tak,
1: prawda? 18:37 w każdym razie na zegarach.
2: Do półtorej siódma po prostu, jakby ktoś chciał wiedzieć, która jest godzina.
1: Na starość mi się coś z oczami zaczyna dziać i kiedyś tak dobrze widziałam, a teraz tak muszę zmrużyć i dopiero mi wychodzi to, co powinno.
2: A potem to już będzie tylko z górki. Na razie dobrze, że tylko z oczami póki co. No dobrze, to teraz przenieśmy się. Teraz też będzie trochę o oczach w pewnym sensie. W każdym razie o widzeniu. Czas na najnowsze doniesienia z mchu i paproci. Mój ukochany portal kryminalki.pl donosi: napisał z lasu do sąsiadki, że się zgubił. Gdy go znaleźli, leżał pijany w trawie.
1: Mężczyzna wybrał się na grzyby, po zmroku stracił orientację i zdołał skontaktować się ze znajomą, która zawiadomiła służbę. W poszukiwaniach uczestniczyli policjanci i strażacy. W ogóle czemu do sąsiadki pisał zbłąkany wędrowiec?
2: Bo akurat miał ją w telefonie.
1: Tak, on nie potrafił udostępnić lokalizacji ani odczytać oznaczeń leśnych i mówił, że idzie wzdłuż kanału, którego nie może przekroczyć.
2: No i ponoć idąc tak dotarł aż do granicy stanu.
1: Zjednoczonych Polski?
2: Stanu pomroczności jasnej.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Już to widzę.
2: Znacie tę puentę, to posłuchajcie. To jest moja dewiza. Hej i teksański już teraz. Ja też tę piosenkę znam i posłucham z przyjemnością. Mało go również.

0: No, jestem już tak stary, że pamiętam, jak muzyka powstawała bez udziału AI. No i bardzo dobrze, komu to szkodziło. Dzięki temu mamy takie kawałki. Smoke on the Water, Deep Purple w Antyradiu.
1: A teraz będzie historia o tym, jak to dzięki pewnemu słuchaczowi poznałam nowe słowo presbiopia.
0: Tak?
1: Czyli starczowzroczność.
0: No, skoro już mowa o starości, tak, Małgo, coś mruży oczy faktycznie przy mikrofonie. 321-321-600.
2: Mrużące oczy Małgo. Mam dla ciebie złą wiadomość, to jest ślepota starcza, mam to od 2 lat. To znaczy, że też jesteś w okolicach 50. Narka.
3: Czy jesteś bezczelny?
1: No nie, no cały czas bliżej mi do 40 niż do 50, jeśli tak cyferkami mam mówić. A poza tym starczowzroczność, czytam sobie tutaj, to konieczność oddalania telefonu lub gazety na odległość wyciągniętych ramion. A ja z bliska widzę super, ja nie widzę tak z daleka. W sensie jak coś jest daleko, to widzę gorzej, ale ja bym to i tak zrzuciła na tak zwane niebieskie światło. Czyli po prostu za dużo czasu spędzam przed komputerem
0: to
1: i przed telefonem.
0: To weź teraz zbliż się do komputera i przeczytaj nam oczy. Wow.
1: Słuchajcie, meksykańska Gwardia Narodowa przyjęła do służby pierwszą chihuahuę ratowniczą.
0: No.
1: Wiecie, jak wyglądają chihuahuy, nie? Pies nazywa się Komando i ma 13 miesięcy.
0: Ma zaledwie 21 cm wzrostu i waży 7 kg, no ale dostał już kamizelkę taktyczną, gogle, hełm z kamerą i trenuje do akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
1: Komando jest też maskotką Gwardii, pojawia się na uroczystościach i spotkaniach z dzieciakami. W jednostce służy około 350 psów, głównie owczarków i labradorów.
0: No, teraz dołączyła do nich chihuahua.
1: Chihuahua ratownicza. Wreszcie jej wściekłość została wykorzystana zawodowo.
4: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Hey, this is Tony from Papa Roach.
6: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
7: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Gara z głośników w Antyradiu.
1: Piękny kawałek Queens of the Stone Age, Insignificant Other. 8 minut po godzinie 19:00. Rozmawialiśmy niedawno o Lalce, czyli o serialu, który podzielił nasz naród. Oboje z Małgo się zgadzamy, że to bardzo dobra produkcja.
2: Ja jestem zachwycona. Mi został ostatni finałowy odcinek, więc jeżeli widziałeś, to proszę mi tutaj nie zdradzać.
1: Nie będę spoilerował. Absolutnie nie powiem, kto
2: dobrze
1: zabił. I dlatego, że Sandra Drzymalska w tym serialu gra fenomenalnie, postanowiłem przypomnieć sobie rozmowę, którą onegdaj przeprowadziłem z Sandrą Drzymalską. Rozmawialiśmy między innymi o aktorstwie, o śmianiu się.
3: Aktorzy bardzo często, kiedy opowiadają dowcipy, anegdoty, coś tam, jakby mam wrażenie, czasami przebywając gdzieś w okolicy aktorów, że oni dużo grają, bo to jest jakby element, nie wiem, takiego treningu, troszkę. Robisz też tak?
4: Nie. Przepraszam, roześmiałam się, ponieważ jestem beznadziejna w dowcipy. Jakby nie ma...
3: Nie może być, nie wierzę.
4: Jestem tak beznadziejna.
3: Dowcip od
4: nie,
3: razu
4: w ogóle nie pamiętam.
3: Może być o babie.
4: Ich. W ogóle nie, no jest straszne. W ogóle ich nie pamiętam. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja nie mam takiego. Na przykład ja potrafię, jak zapominam jakiś dowcip, to opowiadam go od końca.
3: To w sensie, może troszkę rzeczywiście obciągnąć, że tak powiem, może, wrażenie.
4: Że wiesz, że puentę mówisz na początku i wszyscy tak czekają i tak. I wszyscy tak moi przyjaciele, Sandra, to nie tak, spaliłaś to. Więc ja jestem w to bardzo, bardzo niedobra. W życiu nie. Dla mnie jest bardzo ważne.
3: Czyli brawurowe komedie też to nie jest coś, w czym byś celowała?
4: Ale jakby była świetna brawurowa komedia, to czemu nie?
1: Sandrę Drzymalską w komedii ja bym oglądał.
2: Ja też zdecydowanie byłam zachwycona też tytułową rolą w filmie Simona Kossak i też pamiętam ją z Najm Rokocha, Kradnie Szanuję.
1: Zdecydowanie. Aktorka.
2: Tak, młodego pokolenia, no.
1: Oby więcej na ekranach szklanych i tych wielkich. A w Antyradiu już teraz Guano Apes, Open Your Eyes.

0: Absolutnie genialny kawałek historii polskiej muzyki i fantastyczny numer. Oddział zamknięty, ten wasz świat. Słuchajcie, pary z głośników w Antyradiu. Już za chwilę Smooth Criminal, no ale w wydaniu Alien and Farm. A teraz będzie o czym?
1: O pieskach.
0: No.
1: I nie tylko, bo powstaje obroża, słuchajcie, która ma tłumaczyć szczekanie i miauczenie na ludzki język.
0: Urządzenie ma analizować odgłosy zwierząt i pomagać właścicielom rozpoznawać, co ich pupil próbuje im zakomunikować.
1: Czyli co, koniec zgadywania, czy pies chce na spacerek, czy jest głodny, tak, czy po prostu kogoś nie lubi.
0: No, tylko warto pamiętać, że interpretowanie odgłosów to nie to samo, co dosłowne tłumaczenie zwierzęcego języka.
1: W końcu zrozumiemy, co mówią zwierzęta, ale najgorzej, jeśli pies od 10 lat na przykład prosi, żebyśmy przestali mówić do niego takim głosem 5-latki. A kto tak kocha swojego niuniusia? No kto?
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
7: Karolina Lewicka.
8: Dominika Wielowiejska.
9: I Andrzej Bubiński.
6: Dzwonimy, żeby Ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
8: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
9: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
12: I love that.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
14: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze. Everyday.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: teraz, moi drodzy, będzie krótkie ogłoszenie parafialne. Zapytaliśmy was dzisiaj o to, znaczy poprosiliśmy was, abyście nadali nam pseudonim, wymyślili scenariusz walki i krótko zaprezentowali każdego z zawodników. Mamy dla was bilety na kontra MMA 10 października w hali Orbita we Wrocławiu. To się odbędzie.
1: Znaczy mieliśmy, bo już...
0: No właśnie, mamy zwyciężczynię.
1: Tak. Marianna jest zwyciężczynią. Marianna zaproponowała nowe zawody. Bitwa w różowo-czarnym Kiślu. Tomasz Übertyn Ales.
0: Übertyn, podoba mi się.
1: Mać kontra Małgo Wierząca. Inaczej Urwi Połczyni z Pomorza, czyli baba kontra chłop. I kto wygra, wiadomo.
0: No ty masz, znaczy dzisiaj dzień chłopaka, to niech będzie, że ty
1: dzisiaj
0: wygrałeś.
1: Dzisiaj jest naprawdę dzień chłopaka?
0: Tak, wszystkiego najlepszego wszystkim panom.
1: Boże, no to jakbym wiedział, to zupełnie inaczej ten program by wyglądał. No trudno, zmarnowana okazja. Ale pomarzyć zawsze warto. To może teraz w takim razie Ozzy Osbourne, Dreamer.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Tylko nie mów tego mi.
3: A który gliniarz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę?
4: Nie mów do mnie teraz!
1: A oto rozwiązanie.

0: Smutno jest za każdym razem, kiedy musimy się z wami żegnać.
1: Oj, tak.
0: Ale pociesza nas myśl, że wrócimy do was już jutro od 16 do 20.
1: Wiesz, jak to brzmi? Żebyśmy brzmi to tak, jakbyśmy cały czas żyli tylko pracą.
0: Bo tak jest. Co zrobić? Właśnie. Don't Stop Me Now to było rozwiązanie dzisiejszego kalamburu dźwiękowego i każdy, kto tak odpowiedział,
1: czyli nie ja,
0: satysfakcję na dzień cały.
1: Ale to nie jest śmieszne. Ja naprawdę mam problem z odgadnięciem twoich kalamburów, ale obiecuję, że się poprawię, bo to dopiero kilkunasty z tych, które słyszałam.
0: Jeśli ktoś ma pomysł jakiś, jak można sprawić, żeby Małgo odgadywała kalambury, lepiej możecie pisać i zostańcie przy radio odbiornika, ponieważ po 20 Turbo Top i Frank już we właściwym sobie miejscu.
1: A my słyszymy się z wami jutro. Pa!
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

Odcinek. Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, mamy środę, a to oznacza, że czas odpalić wieczorową porą Turbo Topic. Po raz 2803 jedna nowość, 9 w piekle, 7... 9 w niebie, przepraszam, 7 w piekle i 3 bez gazu. Nie ma to jak dobrze zacząć, ale zobaczymy, jak to się skończy. Proszę Państwa, przed chwilą skończył się meczek. Polacy stuknęli U21. Potwór trenera Brzęczka połknął po raz kolejny, tym razem Szwedów 3-0. W dwumeczu dostali od nas 9 goli. Szał, pał. Father of Peace, the Chaos. To jest miejsce 20, a przy okazji absolutna jedyna dziś nowość. I zobaczymy, jak sobie będzie radzić na Turbotopie. Zapowiada się kolejny uroczy wieczór. Tak więc lećmy na rubieże Saturna. 20.

0: Houston. Bardzo przyjemny numer zmontowali panowie. Tym razem na miejscu 19. Jeden obrót był po raz trzeci oficjalnie na Turbotopie, ale oczywiście ma bardzo dobre zadatki, żeby się przesuwać na liście. 8 minut po 8 wieczorem zerknijmy do mojej czarodziejskiej patery. Tam za chwileczkę kapela, która już była na Turbotopie. Nie pamiętam, jak się nazywał ten ich numer wcześniejszy, ale zapamiętałem ich, że bardzo ładnie cykali w głośniczku. A kto to jest taki tajemniczy? Social Distortion. Walk Away. Za chwilę pomknie do was.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: ładnie, cyka tu Basik 2016, The Howlers i Drive 18 na Turbo Topie. Dziś dwa obroty do nieba. Przesuwamy się na liście, już za chwileczkę miejsce 17. Dziś ten dzień był taki sobie. Mógł być lepszy, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Bierzesz to wszystko z całym inwentarzem. No skoro taki był ten dzień, to widocznie ten dzień taki musiał być. Nic innego nie przyszło mi do głowy w tym momencie, ale dałem radę. Dziwna wiosna, zbliża się noc. To jest miejsce 17 na liście. Dziś po raz drugi w zestawieniu. I jak tam u dziwnej wiosny? Dwa do nieba.
1: 17.

0: reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Chad Smiles, John Porter, Plastic World, 15 na Turbotopie, ale dziś ten bardzo dobry kawałek dostaje 3 obroty do piekła, 20:33 na liczniku. W poniedziałek będzie ten ważny meczyk, Włochy-Polska, kadra U21 i to spotkanie może zdecydować, co się wydarzy z naszą drużyną, czy pojedzie na Mistrzostwa Europy, czy nie pojedzie, ale wcześniej Włosi grają z Armenią już jutro. Jeżeli nie wygrają tego spotkania, to Polacy już będą mogli pakować walizki i jechać na Euro. A tymczasem szwedzki akcent za chwileczkę na Turbotopie. Trzeci raz w zestawieniu, 3 obroty prosto do nieba, Frunie Europe. 14.

0: Stasza.
1: Staś, Crime, trzynastka na turbo topie, dwa obroty w górę i coraz bliżej pierwszej dziesiątki. Jak mają dobre lornety, to już mogą nawet zobaczyć, jak to tam wygląda. A na pewno byłoby miło, gdyby się tam wskoczyło. 20.41, Turbo Topic, notowanie 2803. Za chwilę kapela, którą wiele, wiele lat temu odkryłem i uważałem, że to jest jeden z najlepszych zespołów, jakie akurat wtedy słuchałem. No i proszę bardzo, historia zatoczyła koło. Wracają na Turbo Top. Dying in Reverse. Tak nazywa się ten kawałek, a zagra to Cage the Elephant.
2: 12

0: jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu, igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: Póki co, po co ci jedenastka na turbo topie po raz piąty? I dziś kolejne punkty wpadają do koszyka. Dzięki temu są na miejscu 11. Jedna nowość, 9 w niebie, 7 w piekle. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o notowanie 2803. Father of Peace, The Chaos, to jest 20 i absolutna nowość. Potem BNDK, The Howlers, Dziwna Wiosna, Ben May, Sad Smiles, Europe, Mech, Masha Staś, Cage the Elephant. I póki co tak to wyglądało, no ale mamy tu jeszcze w zanadrzu przecież jednego wykonawcę, który za chwileczkę zaprezentuje swoje umiejętności. Pancio nazywa się Johnny Marr. Numer to It's Time. Czy trafi na turbotop? Tego nie wie nikt, ale oczywiście będziemy śledzić ten kawałek. Sia o 9.
2: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki.

0: Taki rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
11: Jest 21 i lecimy na rubieże Saturna. Turbo Topic, notowanie 2803. Jest środa, ostatni dzień września. Jutro wjeżdża październik. Bardzo przykry miesiąc. Jedna nowość, 9 w niebie, 7 w piekle, 3 numery bez gazu. A tu już zaczyna się poważna walka o złoto. Jest oczywiście kilku faworytów. Niektórzy przyczajeni jak tygrysy, ale mogą w każdej chwili skoczyć. Tony Iommi, World Alone, to jest dyszka na Turbo Topie. 19 raz w zestawieniu, dziś 2 obroty w dół. Ma ciężki czas Tony Iommi, a że gra ciężko, to i dostał 2 w plecy, ale 2 złota są w reklamóweczce. Tony Iommi.

0: Lawbreaker i numer, piosenka o dupie Maryni. Dziewiątka na turbo topie dziś bez gazu po raz siódmy w zestawieniu, ale szybko wskoczyli do pierwszej dychy. 21:09, widzę, że cały czas trwają analizy po tym przegranym meczu ze Szwedami 1-3. Co to analizować? Zagraliśmy po prostu fatalny meczyk i na ten moment mamy jeden punkcik w Lidze Narodów. A już w piątek przyjadą do nas Rumuni. Proszę Państwa, czas na kolejną propozycję z czarodziejskiej patery. Legendarna grupa, która parę numerów w swoim dorobku ma, a teraz chcą dorzucić kolejny. Ira i Za każdy dzień.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Royal Blood, 10 over 10. Dziś to jest ósemeczka na turbotopie. A wczoraj jeszcze cieszyli się z medalu brązowego, ale przyjęli piątkę od szatana, spadają do piekła. No ale trzy razy zgarnęli złota, więc numer niczego sobie. 21.18 na liczniku. Przed nami jeszcze tylko 7 numerów plus propozycja. No i oczywiście przed 10 wielki finał notowania 2803. A teraz, proszę Państwa, krótko na temat. Siódemka. Kto tam na siódmym? Ósmy raz w zestawieniu. Jeden delikatny obrót do piekła. Hedone! Nie mogę Ci nic powiedzieć.
1: Siedem.

0: Reklama. Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
1: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.

Against, Katy, Bar The Door. To piątka na Turbo Topie. Dziś ten numer bez gazu. Coraz bliżej do rozwiązania zagadki, kto dziś zgarnął złoto po raz 2803 środowy wieczór. Proszę Państwa, za chwileczkę na miejscu czwartym kapela, która też parę dobrych numerów ma na swoim koncie, ale czy ten, który mamy tu na miejscu czwartym, również przejdzie do historii rocka, tego nie wie nikt. Baby Cool, a zagra Nothing But Thieves. Dziś ten numer po raz piąty w zestawieniu i dostaje ładny lot. 6 obrotów do nieba. A ja przypominam, że już w piątek nasze orły zagrają z Rumunią Wicę Narodów.

propozycja do Turbo Topu Grzegorz Kupczyk dał ognia numerem naznaczonym. Jak się podobało, zachęcam do głosowania na antyradio.pl zakładka Turbo Top. 21.40, zostały tylko trzy najważniejsze numery. Father of Peace to absolutna nowość na 21. Dyszka Tona Iommi, Ballbreaker, Royal Blood, Hedonek, Kasabian, Rise Against oraz Nothing But TFC Baby Cool 6 do nieba. A jak na miejscu trzecim wygląda obecnie sytuacja? Po raz dziewiąty w zestawieniu. Wczoraj było srebro, dziś jest brąz i brakuje złota do kompletu. Czy Gurriers trafią wreszcie w środek tarczy i zgarną złoto? Kto wie, nie takie rzeczy działy się na Turbotopie. Nothing happens twice i Gurriers.

21:48, Anthrax dziś na miejscu drugim, jedno złoto na koncie, dostają od was dwa obroty w górę po raz 13 w zestawieniu i kto wie, czy jeszcze w tym tygodniu nie zaatakują złota po raz drugi. 21:49 na liczniku, to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć pas. Za chwileczkę do gry wchodzi Makak i nadciąga makakofonia. Dziś pan Makak poleci solóweczką. No i została nam jeszcze tylko jedna zagadka. Bez gazu, 11 raz w zestawieniu, 5 złoto w reklamówce. Ależ musi mieć silne uszy ta reklamówka, że dźwiga Queens of the Stone Age. Dobranoc, do jutra. 1.

0: reklama. Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: Looks fun. Makakofonia. Baby have fun. Oh, in his private parts. Upper private parts. It's very intimate. This is Billy Howard from Upper Every Circle.
5: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszesi w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i zawrotną siała. Była uliczną taką, bo i cóż. Duży się w mańce, woli pół bez mała. Nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wrę.

bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat, stała się jego

rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem.

sześć. Psia krew aż wyrżnie stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras i nie zważał wcale na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak glas.

0: chce žiť. V šále rozpáči truciznę zażywa. Przerwa na życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej górnej na woli pośród cepelunek dziś cicho tam. Hej, czy to pogrzeb sunie powoli do czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak Szarłacki. Tam proszę się nie przejmować za bardzo. Byliśmy wcześniej na Facebooku niż kiedykolwiek, ale to z tego powodu, że wczoraj się spóźniłem na antenie, tam leciał przez ile? Nie słuchałem szpiega, nie wiem, 20, 30, 40 sekund leciał podkład bez nas, bo myśmy dopiero do studia wchodzili. To takie są tutaj sytuacje na szybko. Dobrze, cudownie jest. No i co? A, bo telefony też nie działają przy okazji. Tak? Dlaczego? Jak ja im zrobię ten tell-lock i teraz wrócą, to no zobaczymy, co się teraz wydarzy. Kurza melodia. Din, din, din, din, din, din, din. Dobra, nic się nie dzieje. Tragedia jakaś jest. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy. Już tam jedna ze słuchaczek nie mogła się doczekać, bo zdaje się, że początek tego programu to jest dla niej od razu sygnał do pójścia spać. Bardzo fajne, naprawdę. Doskonały pomysł. W tak zwanym międzyczasie, jak zmieniałem Franka, to oglądam pewną telewizję z meczami i przez moment widziałem, co tutaj się ostatnio działo na innych boiskach, jak my graliśmy ostatnio ze Szwecją, prawda? Tak. To wiesz, doszliśmy z Frankiem do wniosku, że powinniśmy zostać już na zawsze w tej niższej, najniższej lidze. Niemcy przegrały na przykład. To by nam bardzo pasowało. Dobrze. Mam nadzieję, że Katarzynka jest przeszczęśliwa, bo to był jej ukochany Stanisław Grzesiuk w czarnej mańce. A teraz będzie dla tego chłopaka, pomimo to, że chyba nie przepada za Mini Cooperami, to nie byłby jubilatem. Niestety. Mark Feld, ale my go znamy jako Marka Bolana, wokalista, gitarzysta w zespole T-Rex. That's especially for you, wherever you are.

Johnny, that's especially for you. Happy birthday, my man. Nie jest jubilatem, co prawda będzie w przyszłym roku, jak dożyjemy szczęśliwie. John Campbell, basista zespołu Lamb of God, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. No dobrze, Renia, spróbuj może teraz. Mamy tutaj po prawicy swej technika dyżurnego. On zresetował nasz odbiornik telefoniczny i nic się nie dzieje. Nie, to tak specjalnie, wiecie, to jest stopniowanie napięcia na antenie antyradia. Czy będzie nam dane się ten połączyć, czy nie? Maszeńka, Maszeńka, napisz do Dziadersa, bardzo cię proszę, czy ty lubisz taki zespół, ten Five Finger Death Punch, proszę cię, bo ja nie wiem, czy ja dobrze wykombinowałem z tym pomysłem. A, znaczy, wrócimy później do tego, bo teraz będzie coś z zupełnie innej beczki. Nie, reset telefonu na razie nic nie dał. Pomimo starań nie można się do nas dodzwonić, bo ja powinienem widzieć numer, który do mnie dzwoni, a tego nie ma. A słychać tam, a pani do ciebie mówi, tak, że wszystko jest git, tylko że linie są wszystkie zajęte. Nie wiadomo, co ona mówi. Ach, nie powiem mu również, że 22 minuty temu minęła 22, bo ja to wiem tylko. A teraz państwo, a i zapraszam bardzo serdecznie na makakofonie łamaną przez makakart, na Facebooku antytam radiowym to już nie, ale jest informacja na temat tego, że Jagoda do nas wpadnie, w sensie będziemy się łączyć przez Zoom i rozmawiać na temat najnowszego albumu oraz trasy koncertowej zespołu The Windows. Najnowszy ich album objawia się, zdaje się, 2 października, czy jakoś tak. Cofniemy się, moi drodzy, do 26 października 2023. Wtedy podczas makakofonii Baby Have Fun tak zagrali pan Wadza.

0: Reklama. Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
1: I love that.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Oto widzę cycek makaka. Na cyckiem jest zapisane makakofonia, pod cyckiem jest zapisane baby have fun, okej? Okay? Baby have fun. Cześć, nazywam się Tomek Tymański, jestem w sumie kompozytorem, jestem też tekściarzem, bywam artystą, byłam też ojcem rodziny, byłam też zjadaczem parówek, tudzież scena, adeptem sztuk walki. Poza tym jestem tylko nikim, ławicą kreatywną.

0: may or should concern.
1: Bardzo fajne, chyba. Moi drodzy, nówka sztuka niechodzona. Ja nie wiem, czy ktoś to puszczał oprócz mnie. Dzisiaj dostałem od razu fru na antenę. A perfect circle to whom it may concern. Chciałby napisać liścik, ale dokładnie jeszcze nie wie do kogo. Słuchajcie, 321-321-666. Podobno znów nadaje nasz technik nocny, tutaj wieczorny. Podobno przeprogramował jakoś tak to sprytne urządzenie, że już nie będzie was łączyło ze skrzynką nagrywającą, tylko bezpośrednio z anteną. Ale ponieważ według niego teraz nikt nie dzwoni, to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia. Jak się okazało przy okazji, Asza nie ma dzisiaj urodzin. Tylko to był jakiś pit na wodę, fotomontaż. No to jest tak, jak człowiek czerpie wiedzę z internetu. Wtedy, nie, ten telefon wciąż nie działa, przez to nikt nie dzwoni. W ogóle ja nie widzę żadnego numeru wyświetlającego się. Czyli nie działa nic. Natomiast działało moje połączenie z solenizantem, bo też nie ma, nie jest jubilatem, ale zakończył rozmowę po tym, jaką... A właśnie, ja wiem, dlaczego tu nic nie działa. Przecież ten biedny idiota nie powiedział, że pozdrawia całe kółko antyróżańcowe i peleton skrytosłuchaczy. O, i patrz, od razu powiedział to i tu pach, bierze, tu odbiera, makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, udało się.
1: Widzicie? Mówiłem wam, hasło po prostu jest konieczne w tym programie, bo to jest, wszystko się opiera o wspomnienia. Tak, cześć Witku, jak tam? Co u ciebie?
2: No, w sobotę wyjeżdżam na krótki pobyt w luksusowym hotelu, tak żeby sobie trochę moja kochana małżonka odpoczęła.
1: Ale to wtedy nie będziecie w twoim ulubionym katowickim klubie?
2: Nie, niestety sobota, ani niestety nie będę w Tarnowskich Górach, dokąd mimo wszystko wszystkich zapraszam.
1: A co będzie w Tarnowskich Górach? Czekajcie, bo ja przyjąłem drugą. Jeszcze raz mów do mnie.
2: Tak, w kościele ewangelickim na rynku w Tarnowskich Górach. Muzyka małalna.
1: I ty będziesz w tej...
2: Aha, no dobrze. Nie, niestety mnie nie będzie tam, nie? A w sobotę będzie harfa. I troszkę żałuję, no ale czego się nie robi.
1: A czy to nie będzie w twoim ulubionym klubie w Katowicach, tylko zupełnie gdzieś indziej?
2: No, mówię, o 18 wstęp bezpłatny, tylko trzeba mieć pieniądze na ewentualną ofiarę przy wyjściu, jeżeli koncert się podoba. Pięknie, zapraszam wszystkich, którzy w okolicy Tarnowskich Gór są, żeby wzięli udział, bo no naprawdę jest piękna sprawa.
1: A ty tam będziesz brał udział, czy ty nie będziesz brał udział, bo ty jesteś wyjechany z małżonką wtedy i nie będziecie w Tarnowskich Górach?
2: No właśnie, nie będzie mnie i żałuję.
1: Czyli dobrze zrozumiałem wszystko od samego początku, bo już ten...
2: Tak, dobrze zrozumiałeś od początku. I żałuję bardzo, że mnie nie będzie, bo będzie muzyka na harfie.
1: Muzyka na harfie, dobrze. No dobrze. Poczekaj, bo ja cały czas mam problem tutaj. A tam się ktoś połączył ze mną, czy nikt na tej drugiej linii? Nikt się nie połączył. Bo wiesz co, Witku, dzwonią do nas cały czas, jakby chcieli z nami gadać, a potem się rozłączają. Ja nie wiem w ogóle, co tu chodzi.
2: No, ta laska dalej mówi.
1: Tak, że ten, że nie łącz tak, się, bo wszystkie linie są zajęte?
2: Nie, tego nie powiedziała, tylko powiedziała, że jak nie życzę sobie, żebym był nagrany, to mam na początku rozmowy to powiedzieć. Wszystkie nasze rozmowy są nagrywane, czy coś tam.
1: A tę możesz sobie odpuścić. No dobrze. Stosunkowo udanej nocy ci życzę w takim razie.
2: Dziękuję.
1: Pa.
2: Nawzajem. Pa.
1: No dobrze, moi drodzy, wróćmy do niego. Tymon Tymański obchodzi dzisiaj swoje urodziny. On grał w Miłości, grał w Tymon and the Transistors, a teraz wciąż jeszcze gra w zespole Kury. I co? Jak mu powiedziałem, że serdeczne życzenia od Kuka Różańcowego i Peletonu Skryte Słuchaczy, to powiedział bardzo dziękuję, Ave Satan. To, kochany, dla ciebie specjalnie od nas.

0: Anna Kakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Wie pan co, ja dzwonię, to jest z Katowic.
0: A jak ma pan na imię?
1: Ja jestem Mirosław.
0: Bardzo mi miło, dobry wieczór. Panie Mirosławie, co pan słyszał tam w telefonie swoim, jak pan dzwonił do mnie?
1: Wie pan co, głównie to tam mówili, że mam zaczekać na połączenie, już to tak trochę czekałem, 7 minut.
0: I co? No bo pan by nie, bo pan dzwonił wtedy, jak u nas grała muzyka. Jak u nas gra muzyka, to my nie odbieramy, bo słuchamy muzyki. Do nas należy dzwonić wtedy, kiedy ten, jestem na linii.
1: Tak. Rozumiem. A tak to działa. Jest darmowe, rozumiem, tak, bo ja tutaj pierwszy raz dzwonię do radia.
0: Nie mam zielonego pojęcia, pewnie jest stawka normalna, jakby pan dzwonił do kolegi z pracy, tudzież do koleżanki.
1: To ja mam tam nielimitowany pakiet. Tak,
0: no to luz, można dzwonić do ten.
1: Nawet do Hitlera można dzwonić.
0: Do niego już chyba nie.
1: Czemu?
0: Bo nie żyje.
1: Znaczy, zależy, ja myślę, że te wargen to nie, to on żyje tam sobie na...
0: A, ten, nie wchodźmy w to, proszę, to jest płaskoziemstwo. A ja jutro się idę...
1: Płaskoziemcem to jestem.
0: Idę się zaszczepić jutro przeciw grypie. Na przykład. No i co?
1: No wie pan co, ja tam antyszczepionkowcem nie jestem. Ja myślę, że to jest dar Boży, takie szczepionki.
0: Człowiek to wymyślił, ale chyba pomyślał trochę nad tym i ja im wierzę, bo nie jestem chory dzięki temu.
1: To jest prawda. Ja się ostatnio szczepiłem przeciwko grypie tak z 5 lat temu.
0: Ja w zeszłym roku, a w tym roku mam zamiar to powtórzyć. Ja lecę co rok. Dobrze, stosunkowo udanego dnia chłopaka przy okazji.
1: Dziękuję.
0: I nocy również. Pa. Muszę się nauczyć w trakcie rozmowy przełączać, znaczy ten, pobierać drugą linię. Ale to kiedyś tam. Dobrze, moi drodzy, w 2008 zespół, który już nie istnieje, wydał płytę pod tytułem Gospel, a na niej się znajdował ten oto utwór pod tytułem Chłopacy, a ponieważ dzisiaj podobno dzień chłopca, panowie, młodzi chłopcy, starsi chłopcy, dziadersi nawet, wszystkiego najlepszego.

0: 30 września 1969 roku objawił się drugi album zespołu Rare Earth, Get Ready. Antyfan jazzu, polecam ci serdecznie, powinieneś się zakochać, bo tam wokalista używał również saksofonu i fletu. Nie umieściłem tego w tym nagraniu, ale jak sobie sięgniesz po ich dyskografię, chociażby po ten album Get Ready, to usłyszysz z całą radością i rozpiętością, że czas na balkon z lat 90. Zapraszam serdecznie.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hello, good people. This is Michael from Opeth and you listen to Makakofonia. Baby, have fun.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z powodu jej rozpoczęcia. Opiate do kwadratu, tak to nazwijmy, na szybko, żeby było wiadomo, o co chodzi. Makakofonia Baby Have Fun, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór, Monika z Bielska-Białej.
0: Cześć Moniko z Bielska-Białej, co Cię sprowadza w nasze gościnne... Progi.
1: Otóż tak, w związku z tym, że prowadzisz audycję i również w związku z tym przez Dzień Chłopaka, mam taką propozycję. Mój ulubiony zespół Red Hot Chili Peppers i z płyty By The Way, dokładnie utwór By The Way. Tam w tekście są takie słowa. Dzieci lubią bajki, dlatego je opowiadam. Śmieszne, nie? Polecam. Ten utwór, dzieci lubią bajki, więc je opowiadam.
0: Ponieważ wczoraj urodziny miała taka trzecia płyta w ich wykonaniu, to dzisiaj nie masz szans na ten utwór, o którym mówisz. Natomiast możesz wygrać zaproszenia do Opola, wróć do Olsztyna, na wielkiej ilości piorunów naraz.
1: A? Dziękuję, dobrze.
0: To stosunkowo udanej nocy Ci życzę.
1: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
0: Pa.
1: Pa.
0: Moi drodzy, w temacie maila wysyłanego na mak@antyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Carpenter Inn. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jaki tytuł nosił debiutancki album zespołu Wielkie Ilości Piorunów Naraz. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, już trzymam za to kciuki, proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem. Pod tym proszę wkleić numer telefonu kontaktowego, a pod nim adres mailowy. I słać to na makak@antyradio.pl. A oni nas zabiorą do Warszawy. To taki, wiecie, skrót do Olsztyna.

Coś pięknego, 23 minuty temu minęła 23, zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera dzięki Trouble, Time Out of Mind. To 30 album Boba Dylana, wydany 30 września 1997. Dobrze, a wracając do hardcora, który wkrótce w Warsaw by Night, w sensie w piątek, to wiadomo, o której oni tam wychodzą na scenę, bo muszą się, zdaje się, wcześniej zerwać, bo to jest normalna tam sytuacja mieszkaniowa, prawda? Jakbyśmy do kogoś na chatę wpadali, na imprezę. To mniej więcej tak jakoś wygląda, z tego co się orientuje. Może ja się nie orientuję. No dobrze. Ten najbardziej dyskotekowy i napawający do chęci zakręcenia nóżką może by teraz się przydał, co? To taki mam pomysł na szybko. Chociaż tak, może tak zróbmy po prostu.

zabiba, lecz jak mogłaś odejść tak bez słowa niegodnie? Nie

Dobry wieczór, jestem Topór z kapeli Hautcore i właśnie oglądam niesamowity, wystający na chłodzie sutek makaka, otatuowany od północy i otatuowany od południa. Makakofonia, to wygląda tutaj jak SS, ale to chyba nie jest SS, baby, ale have fun, miodzik, szacuneczek.

Bo ja zapomniałem, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka i jak sobie przypomniałem, to jest odpowiedź na pytanie dręczące wszystkich, jak połączyć Stonesów z The Beatles. To Bad Brains potrafi to zrobić. Przed chwilą właśnie na żywca takie połączenie z albumu The Youth Are Getting Restless, Day Tripper i She Is A Rainbow. Podobno nie ma żadnej informacji oficjalnej na temat tego, o której oni zaczynają grać. Jak to, kuźwa, nie ma. To musimy wziąć buraka. Hello. Dobry wieczór. Cudownie. O której wychodzicie na scenę? Dobrze, to potem wam powiem, jak on mi odpisze, a w tak zwanym międzyczasie no time to lose. Topór, słyszałeś? Nie mamy czasu do stracenia. Odpisuj szybko makakowi, o której zaczynacie grać w Warsaw by Night.

2016, moi drodzy, 30 oczywiście września objawił się 12 album zespołu Opeth, zatytułowany tam Czarodziejka czy coś, dobrze? Czyli co, wycień chłopaka, jesteśmy wciąż gotowi na czary, proszę bardzo. Pomyślałem, że ten po prostu na dzień chłopca jest doskonały, cudowny, piękny. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Pozdrawiam serdecznie.

jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia, był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos.

30 września, drogie dzieci, 1985 roku objawił się 9. album Toma Waitsa zatytułowany Rain Dogs, z którego Clap Hands pochodzi. Krosteny Wrącki radośnie i co? Bo to była makakofonia Baby Have Fun, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Szarłaski. Pisałem czas jakiś temu do Gentlemana. Hello, dobry wieczór, o której wychodzicie na scenę w Warsaw by Night. Gentleman odpowiedział o 20:00, proszę pana. Czyli proszę państwa, hardcore w Warsaw by Night o 20:00 wychodzi na scenę. Zanim się rozstaniemy, mam uprzejmą prośbę, abyście państwo byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Tekst ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszyscy gotowi? Proszę bardzo, ja odliczę do 3 i lecimy z flagą na kasku po złoto. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie z Jagodą. Porozmawiamy o The Windows.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat.